Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: smaku, to po pierwsze. Po drugie, tłuste bity. Więc dajcie znać, jaki jest przepis na wasze śniadanie idealne. Chętnie z wami je zjemy. 664-402-302 i te messengerowe niam, niam, niam.
1: A chlebek świeży jest?
2: Jest.
1: To śniadanko.

0: I like the way you. Dzień dobry, Jan Kesiku.
1: No dzień dobry, kawa już jest, wiaderko kawy gotowe, lecimy.
0: Ale wiesz, że to tak niezdrowo, samą kawę na pusty żołądek, no.
1: To mówię o pustym żołądku, proszę pana. Ja wczoraj tyle jadłem.
0: Jakie jest śniadanie idealne według Jankesa?
1: Moje?
0: No.
1: Owsianka.
0: Aha.
1: Najlepiej z owocami świeżymi.
0: Ale nie morza?
1: Nie. To jest pomysł dopiero. Może byłoby mi lepiej.
0: Normalnie polska owsianka i krewetki do tego.
1: Nie, na później kiełbasa i jest okej.
0: I wiaderko jeszcze.
1: I kawka, pyszna kawka, dobra, czarna i lecimy. Dobra.
0: No to w takim razie was pytamy o śniadanie idealne, bo przypominamy, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety, więc można tam wszystko włożyć. Najtłustszego, najlepszego, najwspanialszego nawet. No.
1: Lećmy, lećmy.
0: W tej sprawie na miasto poszliśmy.
2: Najlepszy pomysł na śniadanie.
3: Śniadanie do łóżka od kobiety.
2: O.
3: Jaka kobieta? Najlepiej to żona.
2: Nie jesteś jakiejś takiej, nie wiem, modelki z Dubaju?
3: Nie.

0: No bo przypominamy, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety, więc można tam wszystko włożyć. Najtłustszego, najlepszego, najwspanialszego nawet. No.
1: Lećmy, lećmy.
0: W tej sprawie na miasto poszliśmy.
2: Najlepszy pomysł na śniadanie.
3: Śniadanie do łóżka od kobiety. O. Jaka kobieta? Najlepiej to żona.
2: Nie jesteś jakiejś takiej, nie wiem, modelki z Dubaju?
3: Nie.

0: Oops, aj, znowu nie zjadłam śniadania. Jadzia, czemu ty nie jesz śniadań?
1: Bo wstaję o drugiej nocy.
2: Dziękuś, no dziewczyno, no przestań.
0: Ja mam bardzo dobre połączenie, ja śniadanie jem na kolację, to
1: ujadzi. No,
2: ale zdradziłaś.
1: Zjem kolację, to tak jak śniadanie.
2: To prawda, ale zdradziłaś się, że ale jak masz wolną chwilę i tak fajnie, to jajeczniczka, prawda?
1: Tak.
2: No. Smacznego.
1: Dziękuję. Poranne pracowanie.
0: Przypominamy, że dzisiaj jest dzień bez diety, więc można na śniadanie wszystko, nawet najgorsze, najtłustsze. Czekamy na wasze przepisy na śniadanie idealne. No i teraz wysmażamy newsy z gazet.
2: Patrzymy, co się dzieje, przeglądamy, prasujemy, no i lećmy, lećmy, proszę.
0: Co się dzieje na Instagramie? Szaleństwo jakieś, bo Maciej Musiał pokazał mięśnie brzucha znowu. Jest jakaś sesja zdjęciowa, gdzie on w samych gaciach paraduje.
2: Ja nie wiem, jak on to robi, no bo przecież trzeba najpierw pójść na siłownię, żeby tak mieć. No, widocznie on był przed sesją na siłowni.
0: 4 razy byłem w życiu na siłowni i nie mam tak jak on.
2: Byłem też.
1: Też byłeś.
2: Tak, byłem.
1: Ale pokażcie, słuchajcie, mi tego Musiała.
0: Zobacz, no normalnie same gacie i jakie mięśnie, patrz.
2: No.
1: Powiem tak. Jankes nie musiał i Wiktor też nie musiał.
2: I to nam się bardzo ładnie podoba, naprawdę jesteś wspaniała. A ty byłaś kiedyś na siłowni?
1: Nie. Za moich czasów nie było siłowni.
2: Słuchajcie, lećmy dalej, patrzymy. Przeglądamy Maja Rutkowski, czyli żona Rutkowskiego, tego
0: z kwadratową fryzurą.
2: Zafundowała sobie, uważajcie, złoto i rubiny na śnieżno-białym uśmiechu, czyli na zębach takie, wiecie, takie świecące, no, takie przyjemności.
0: Biżuteria
2: takie
0: nazębna.
2: Dodatki, rzeczywiście, ozdoby na zębach, coś takiego sobie.
0: Jak ci się to podoba, Jadziula?
1: Tyle pieniędzy, a efekt taki sam jak przy jedzeniu makowca.
0: A właśnie.
3: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
2: Ale to ładne rzeczywiście.
0: No, ale skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać? No.
1: Pewnie.
4: 3, 2, 1. Bomba! Wchodzimy, ale na antenę. Nie musicie się bać. No hesitation if you step your gear race. Run into these bodies.

0: Rudimental i Khalid, All I Know, ale dzisiaj smaczny poranek w Esce.
1: Jest pysznie, rzeczywiście pytamy, co byście chcieli takiego dobrego, pysznego zjeść, bo w związku z czym, no mamy jaki dzień, proszę bardzo, pan przypomni?
2: Dzisiaj jest środa, więc śniadanie zimne.
1: Właśnie, bardzo dobrze.
2: Halo?
1: Halo?
3: Właśnie sobie jadę do pracy i tak myślę, że najlepsze śniadanie to takie podane na all inclusive, gdzieś daleko stąd.
1: Och, to my przecież będziemy mieć takie pyszne śniadanie i nie tylko, wszystko
2: i
1: będzie pyszne.
2: Mamy zapewnione all excuse me. Przypominamy, że odlot ściśle tajny się szykuje. Nie wiemy, gdzie lecimy, ale wiemy, że dobrze zjemy.
1: My na pewno będziemy. Brakuje do kompletu was, naszych cudownych słuchaczy. Zgłoszenie jak zwykle na sk.pl. Pod koniec maja już lecimy.
2: Tak jest.
0: No i ściągnijcie nową aplikację Radia SK. Tam też można się zgłosić.
4: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.

0: Reklama.
1: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Łódź Kasprzaka 8. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
3: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
2: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
4: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
11: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto, dealer Omoda, Jayku i Cherry.
12: I wyjeżdżamy teraz na drogi w Łodzi, gdzie jeszcze bez dużych korków, natomiast szykują się spore utrudnienia, bo przed nami remont estakady na Alei Włókniarzy w Łodzi. Prace mają zacząć się w drugiej połowie czerwca i mają potrwać rok. No i w związku z tym estakada w kierunku górnej będzie zamknięta. Ruch w dwóch kierunkach przeniesie się na estakadę wschodnią, czyli tę w kierunku Bałt. Szykują się zapewne spore korki. Dzisiaj w Łodzi w granicach do 23 stopni z przejaśnieniami.
11: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto, autoryzowany dealer Omoda, Jayku i Cherry, Aleja Włókniarzy 144 Łódź. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
13: 6.30, zaczynamy newsy w SC. Marcin Procki, zapraszam. Sytuacja powoli stabilizuje się. Ogień już się nie rozprzestrzenia, ale akcja potrwa wiele godzin, a nawet dni. To w powiecie

0: Już się nie rozprzestrzenia, ale akcja potrwa wiele godzin, a nawet dni. To w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie, gdzie szaleje pożar lasu. Ogień objął około 250 hektarów. Artur Mazurek, reporter Eski, śledzi akcję strażaków.
1: Jestem na miejscu, dokładnie w Józefowie, zaledwie 10 kilometrów od miejscowości, w których strażacy walczą z ogromnym żywiołem. Słychać też syreny alarmowe, słychać, że strażacy działają. Bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru.
0: A zdjęcia pożaru możecie zobaczyć na sk.pl, a wpuszczony do Morza Północnego humbak prawdopodobnie utonął, przekazało niemieckie Muzeum Morskie. Służby nie mają danych z jego nadajnika. Jego losy śledzono w ostatnich tygodniach, kiedy zwierzę kilka razy utknęło na mieliźnie.
2: SK Sport News.
0: Arsenal zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zespół z Londynu w rewanżowym spotkaniu półfinałowym na Emirates wygrał 1-0 z Atletico Madryt. W pierwszym meczu był remis 1-1. Będzie to pierwszy finał Arsenalu od 20 lat. Kanonierzy zagrają z nim z wygranym z pary PSG Bayern. A polscy hokeiści dali sobie wyrwać wygraną z Kazachstanem i w meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A po dwóch tercjach wprowadzili. W trzeciej dali sobie jednak trzykrotnie wbić bramkę, no i przegrali 2-3.
3: Jan, i Wiktor w Radiu SK.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj na Messengerze nie ma bla bla bla, tylko jest niam, niam, niam, niam, niam.
5: Jest pysznie rzeczywiście. No chwalcie się, co byśmy chcieli dobrego sobie zjeść dobrego. No dajcie zaś, aż tutaj się oblizałem.
4: No. Słuchaj, no skoro wczoraj wieczorem grali, skoro mówił o tym Marcin Procki, no to co na śniadanie? No wiadomo.

0: Dzisiaj tak meczek się szykuje. Ach, drugi półfinał Ligi Mistrzów, czyli PSG, no, z Bayernem Monachium.
1: A teraz do śniadańka jeszcze łyk krwi, Dracula.

0: 37 minut po godzinie 6 rano. Głupia sprawa, bo będziemy teraz w radiu o telewizji rozmawiać.
1: To pani rzeczywiście w telewizorze najczęściej występuje. I też na scenie oczywiście. Chodzi o Agnieszkę Chylińską.
0: Ta Agnieszka Chylińska.
2: Na jaką reakcję liczyłeś, rozumiesz, ludzi naszą po swoim występie?
3: Że wszyscy będą uśmiechnięci i będziemy się stali wistywali.
2: A widzisz, życie jest brutalne.
0: Tak właśnie.
1: I tak właśnie zawsze jest. Aga Chylińska przyznała w rozmowie z Super Expressem. Uwaga, cytuję. Gotowi wszyscy?
0: Dawaj.
1: Proszę bardzo, do kawy. U nas w domu jest totalny syf, ale telewizor musi być wytarty.
0: O proszę.
1: Tak powiedziała, tak jest u niej w domu.
0: Ale coś jest w tym uwielbieniu do telewizora. Ja pamiętam, jak mój dziadek kochany Edzio, już nieżyjący, kupił pierwszy telewizor kolorowy. To była końcówka lat 80. I on miał pilota. I ten pilot musiał być w worku foliowym zamknięty, słuchaj.
1: Folii, tak? Takiej?

0: dziadek
1: dlaczego?
0: Nie pozwalał go wyjmować, bo zniszczycie, bo się herbata wyleje, bo pobrudzicie.
1: No i to działa do dzisiaj.
0: To działa. Radio
2: SK. Zasrana telewizja!
3: Reklama.
4: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
5: Kierowco, przygotuj się na nowy wymiar jazdy. Jack, marka, która łączy nowoczesną technologię, komfort i wyjątkowy design. Właśnie wjeżdża do Łodzi. Odwiedź nasz nowy autoryzowany salon i serwis Jack MK Centrum przy ulicy Zgierskiej 248 i poznaj samochody, które zmieniają codzienność za kierownicą. Jack MK Centrum. Wsiądź do przyszłości już dziś. Umów się na jazdę testową w MK Centrum lub odwiedź naszą stronę mkcentrum.pl.
6: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pierwsza komunia z Romet. Czas na pierwszy prawdziwy rower. Wybierz górskie i miejskie rowery Romet. Solidne, wygodne i stworzone z myślą o bezpieczeństwie. Akcja Super Duo. Kup kask i zyskaj 100 zł rabatu na rower Romet. Zapytaj sprzedawcę o szczegóły. Odwiedź sklep ProRowery w Łodzi. Ulica Żgowska.
10: I po reklamie.

0: To co? Kto robi za kamę dzisiaj? Kto będzie śpiewał?
1: Dawaj, ja, na mnie, tak? Na siebie.
0: Dobra, to przepłucz gardło. Ha!
2: A jak ma na imię?
0: Kinga!
2: Kinga!
0: Kinga!
2: Zagadałeś mnie, uciekło.
0: O, osoba!
2: Dzień dobry, Kiniu, cześć, tu Eska.
3: Cześć!
0: No witamy! Które to urodziny? Pochwa się, dziewczyno! Nie pytamy, ale pochwa się!
3: 28.
0: Idealnie!
2: Najlepszy wiek!
1: Mieć 28 lat.
0: Ja cały czas w głowie mam 28, mimo że tak naprawdę mam ponad 40.
2: Ale mi też tak zostało. A ty na ile się czujesz, Kinia?
3: No tak na 22.
0: To też fajnie.
2: Też dobrze.
0: Bardzo dobrze. No. Zawsze.
2: Na co dzień jesteś panią księgową?
3: Tak, zgadza się.
2: Mam pytanie, czy nasza rozmowa już jest w ksefie?
3: Jeszcze nie, ale za chwilę będzie.
0: A właśnie, jak wy się czujecie księgowi z tym nowym systemem? Dobre to czy niedobre?
3: No, bywa ciężko, ale myślę, że będzie dobrze.
2: Tak, będzie dobrze. No już jest, system działa, będzie dobrze.
0: Słuchaj, czytamy dobrze zgłoszenie, no bo to nie jest tak, że to ty sama siebie, tylko ktoś zewnętrznie nam powiedział, doniósł nam o twoich urodzinach i czytam, trochę mi się oczy tak zamgliły i przeczytałem, jest naszym słonecznikiem. A napisali, jest naszym słoneczkiem.
1: Ty mi też wyskoczyło słoneczko, okej.
0: Podobno jesteś zawsze uśmiechnięta, szalona, pozytywnie zakręcona.

0: prac, do których zaraz wjadę.
1: Pięknie, no. Słuchaj, to jeszcze, żeby tak zmazać tę plamę z początku, kiedy Jankes śpiewał tak trochę nieudolnie, to mamy teraz takie śpiewanie dla
2: Uważaj,
1: ciebie.
2: Uważaj, dla ciebie, especially.
3: 100 lat, 100 lat, nie żyje, żyje nam.

0: Ani o Jankesie, ani o mnie. Supermodel i Maneskin na sam koniec tej godziny.
1: Mów za siebie, przepraszam bardzo, mów za siebie.
2: Ja mam karnet na siłownię.
3: A, ty też masz.
0: A ja mam kartę turysty z Zakopanego.
3: Właśnie, tam jakaś wchodzi karta turysty, tak?
0: No, to Marcin Protki zaraz o szczegółach, ale od razu informujemy. Mhm. Nie zwalnia to z obowiązku zapłacenia za zdjęcie z misiem. Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
12: Wjeżdżamy teraz na drogi w Łodzi. Samochodów przybywa, zwalniamy m.in. na zachodniej okolice Lutomierskiej. Noga z gazu także na Alei Palki w stronę Ronda Solidarności. Dzisiaj w Łodzi nadal ciepło, choć bez już aż tak wysokich temperatur jak wczoraj. Maksymalnie będzie około 23 stopni, ale wiatr ma dawać się we znaki i on też przygna deszczowe chmury. W końcu ma popadać, no i takie intensywne opady prognozowane są na dzisiejszy wieczór.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
13: Jestem Siurma, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Front pożaru powoli się przesuwa, jego tył i boki zostały ugaszone. Na początek nowe informacje od strażaków walczących z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Ogień objął około 250 hektarów terenu. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek podkreśla, że akcja toczy się w trudno dostępnym terenie.
14: Zbudowaliśmy oczywiście linie wodne, są cysterny dowożące wodę do samochodów ratowniczo-gaśniczych, które na bieżąco dogaszają zarzewia ognia. Tak jak było powiedziane, drony są wykorzystywane do monitorowania przestrzeni pożaru.
13: A wsparcie z powietrza strażakom mają też zapewnić policyjne śmigłowce. Przypomnę, że podczas akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Pilot maszyny zginął. Polska pierwszym krajem, z którym będzie podpisana umowa pożyczkowa SAFE. Unijni komisarze w piątek mają przyjechać do Warszawy. Zaliczka wyniesie około 6,5 miliarda euro i ma trafić do Polski jeszcze w maju. W wyniku umowy pożyczkowej nad Wisłę trafi blisko 190 miliardów złotych. złotych dla Armii Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego. A w ostatni weekend w Zakopanem ruszyła karta turysty. Turyści, którzy uiszczą opłatę miejscową, mogą skorzystać z pakietu zniżek, które oferują lokalne firmy.
10: Przez pierwszy weekend tę aplikację pobrało ponad 600 turystów i mamy już na dzień dzisiejszy 56 partnerów, którzy gwarantują turystom konkretne benefity i zniżki.
13: Wyjaśnia wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak. Zniżki obejmują bilety na atrakcje, usługi gastronomiczne czy wypożyczalnie sprzętu.
15: SK Łódź News.
16: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Będą się tu kształcić lekarze i ratownicy wojskowi. Już 1 lipca w Łodzi ma wznowić działalność Wojskowa Akademia Medyczna. Szpital Pirogowa będzie podlegał Ministerstwu Obrony Narodowej.
17: Przejęcie szpitala Pirogowa przez Ministerstwo Obrony Narodowej to na pewno wzmocnienie systemu obrony, ale również poprawa dostępności świadczeń medycznych.
16: Mówi marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska. Pierwszym uruchomionym po wakacjach kierunkiem ma być Wojskowe Ratownictwo Medyczne. Kierunek lekarski wystartuje w 2027 roku.
18: No cudowne święto dzisiaj, dzień bez diety w kalendarzu.
19: Więc wcinamy od samego rana to, na co tylko i wyłącznie mamy ochotę. A jak jest u was, dajcie znać.
18: Śniadanie idealne, jest coś takiego?
20: KSK. Gdybym wcześniej wiedziała, że dzisiaj jest dzień bez diety, to bym nie jadła na śniadanie kanapek z pasztetem, tylko zjadłabym słoik Nutelli. Pozdrawiam słodko i miłego dnia.
19: Teraz u nas kombi słodkiego, miłego życia.
18: Bubble tea na śniadanie.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

gwiazdy, survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

wale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: No i pięknie, 9 minut po godzinie 7, tutaj Eska. No i co? Szósty dzień maja już.
1: Tak jest,
0: pana.
1: Dzisiaj dzień bez diety, więc wkładamy sobie do buzi jakieś smaczne śniadania. Dajcie znać, co u was dzisiaj na śniadanie, a my tymczasem z Jankesem idziemy sobie postać przy butelkomacie.
0: Rzeczywiście, jest nowy rekord. Ile tego tam jest?
1: Panie kochany, to 4683 opakowania.
0: Brawo.
1: Wrzucone naraz!
0: Ale musiała być kolejka pewnie na pół kilometra. Proszę pana, ja przyszedłem o te dwie butelki. No nie, no, ale ja mam cztery. Ile pan ma butelek? Dwie. A ja mam 4000.
1: Ale ile zarobił, słuchaj?
0: Ile?
1: 2341 złotych i 50 groszy.
0: Brawo!
1: To
0: jest naprawdę rewelacja. Rekord padł w Krakowie. Naprawdę gratulujemy. Facet stał przy butelkomacie, teraz przeczytałem, kilka godzin.
1: Teraz wyobraź sobie, że jesteś tym następnym w kolejce.
0: No.
1: To teraz to ja już nie chcę.

0: po mózgu?
1: Oni pytali, czy ja chcę mieć pełne znieczulenie, czy...
0: Chce pan coś pamiętać, czy nie? Chcę wszystko.
1: No i maseczka i do widzenia. Dobra.
0: 664-402-302, gramy w siódemkę. No i co? Siódme pytanie to jest wygrana, więc ja bym nie dzwonił teraz, tylko dopiero na siódme.
1: Dzień dobry, witamy, cześć.
2: Dzień dobry, cześć. Co to ale przyłączy się na telefon, prowadzę.
0: No właśnie, właśnie, właśnie.
1: Ostrożnie, to nie wolno tak chyba, no.
0: O, już, patrz.
1: Mandacik już pan ma.
0: Ojej,
1: to lepiej było wtedy, przepraszam.
0: Daj jakiś coś na testy, powiedz.
1: Powiedz, nie kocham swojej dziewczyny, na powiedz.
3: Nie kocham swojej dziewczyny, bo jej nie mam.
0: Ojej. Kurde, ale słabo się słyszymy.
1: Czy możesz wrócić do systemu głośnomówiącego, bo tam jest lepiej niż...
0: Musimy niestety się rozłączyć.
1: No czekaj, no niech pan się przełączy z powrotem, no.
0: O, tak to się robi.
1: Rozłączyło się. No dobra, zapraszamy ponownie. Ważne jest to dla nas, żeby to jakoś połączenia była, żebyśmy mogli się porozumieć i porozmawiać. Halo, halo, dzień dobry, witamy.
4: Halo, halo, cześć.
1: Pierwsze. Od razu lepiej.
0: I tu się ładnie słyszymy, od razu możemy zaczynać. Agnieszka Chylińska zdradziła w ostatnim wywiadzie, że ma w domu totalny syf, tak czy nie?
4: Tak.
1: Bardzo dobrze. No to co, lecimy dalej?
0: Drugie
1: pytanko. Gdzie można wejść używając karnetu? Na przykładowo.
4: Na basen.
0: Albo na przykład z Robertem.
5: Witam wszystkich. Znowu jesteśmy na siłowni.
1: Na siłowni.
5: Będziemy pokować dzisiaj łapy.
0: O, właśnie. Trzecie.
1: No dobra, lećmy z trzecim.
0: Boże ciało jest w czerwcu czy w lipcu?
4: W czerwcu.
1: W czerwcu,
0: tak jest. I Boże ciało jest u Macieja Musiała na Instagramie.
1: Bardzo nawet Boże. Uwaga! Czwóreczka. Było 50 kopert, gracz wybierał 5 z nich i grał, a on jest Krzysztofem Ibiszem. Co to za teleturniej?
0: Awantura o kasę?
1: Gra w ciemno?
0: Czy Fuard Boyard?
4: Gra w ciemno.
0: Dobrze.
1: Bardzo dobrze.
6: Wszyscy uprawiają seks, a zawsze to kończy się tak samo.
1: Co?
0: Krzysiu, co?
1: No dobra, lecimy dalej. Uwaga, piąte. Wymień 3 słowa, które statystycznie najczęściej wypowiadają dzieci jako swoje pierwsze w życiu.
4: Tata, mama, proszę.
1: Proszę?
0: Mhm.
1: Gdzie? No kupa zawsze wygrywa pierwszy. No.
0: Kupa, a potem proszę, posprzątać.
1: To prawda.
0: To właśnie.
1: Dobra, lecimy.
0: Szóste. Uwaga, co można wygrać w naszej zabawie?

0: Dzisiaj zresztą ta zabawa będzie po 8. 5 słów, 5 stów. Co tam jest do wygrania?
1: 5 stów.
0: Kurde, wiedział. No.
2: Dobry jest słuchacz.
0: No, naprawdę, inteligentna bestia.
2: Bądźcie z nami. Siódme. I uwaga, dojechałeś do 7, teraz nie popsuj. Nie ma kamy, to może poudawaj przez 10 sekund właśnie naszą kamę.
0: Czas start.
2: Nawet nie może.
1: Ale chłopaki dajecie czadu. Naprawdę, no, kozak.
0: Jakby się działo obok.
2: Dziękujemy. Wygrywasz, no, nie ma wyjścia. Jesteś rewelacyjny. Mamy prezenty.
0: Mamy cały worek wiosennych gadżetów.
2: 500 będzie po godzinie oczywiście 8, a teraz i torebka, i butelka, i jakieś inne przyjemności. Znajdziemy wszystko, co mamy w naszych szafkach.
0: Tak jest, pójdziemy do magazynu i wszystko, co ma logo Eski, ci wyślemy.
2: Dobra?
1: Fantastycznie, fantastycznie, rewelacja. Dziękuję bardzo.
0: Jakieś przesłanie do Polaków, rodaków?
2: Z rana.
1: Śmiejcie się jak kama.
3: Siódme wygrywa.

0: 25 minut po 7 za chwilę newsy w SC i Marcin Procki, ale najważniejszy news jest taki. Jeżeli jeszcze nie macie nowej apki Radia SK, ściągacie ją natychmiast, a potem wchodzicie do gry o odlot ściśle tajny.
1: Zróbmy to razem i za każdym, czy ja za każdym, ja w tym roku nie doleciałem.
0: Ale oficjalnie jesteś na liście gości.
1: No, były różne takie problemy techniczne, ale w tym roku jest plan, że przed wami wylecę, żeby nie było problemów.
0: Zabieramy słuchaczy i siebie w ostatni weekend maja na tajemniczą wycieczkę.
1: Pamiętajcie, my naprawdę nie wiemy, gdzie jesteśmy, gdzie lecimy. Dopiero dowiemy się na lotnisku, tak samo jak i wy.
0: A wy bądźcie w apce Radia SK.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.

0: autopromocja.
1: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powróci.
3: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
1: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
3: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
1: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
3: Tylko z Radiem SK.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Od 8 do 10 maja Łódź stanie się centrum nowoczesnego budownictwa. Przy stadionie Moto Arena Łódź odbędą się wielkie targi domów szkieletowych, modułowych i mobilnych. Ponad 100 wystawców i kilkadziesiąt domów pokazowych do obejrzenia na żywo. Bilety kupisz w kasach na miejscu oraz na stronie domyszkieletowe.pl.
6: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Serce czy rozum?
10: Najlepsze decyzje to te, w których jedno i drugie mówi tak.
9: Szukasz domu albo mieszkania w Łodzi?
10: Wchodzisz i czujesz, że to jest to.
9: A chwilę później twój rozum tylko to potwierdza.
10: Lumina. Apartamenty z tarasem na dachu. Pine Garden. Domy wśród drzew w mieście. Zagajnikowa. Gotowe mieszkania przy parku.
9: GT Faktory. Budujemy domy i mieszkania w Łodzi od 15 lat.
10: 666-200-204.
9: Na hasło radio gwarantowany rabat.
11: Jesteś gotowy?
12: Na co?
11: Na funduszowy maj. To miesiąc świętowania wejścia do Unii Europejskiej. Bezpłatne warsztaty u beneficjentów, wycieczki pociągami, lokalne eventy i wiele więcej.
12: W Łódzkiem coś się dzieje?
11: I to sporo! Startujemy 8 maja. Czekają na was warsztaty z wypiekania chleba, warsztaty z dietetykiem i zawody jeździeckie. A to tylko część atrakcji.
12: Jestem gotowy.
11: Wejściówki na wybrane wydarzenia można wygrać w konkursach organizowanych na profilu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na Facebooku. Więcej na fundusze.ue.lodzkie.pl. Spot finansowany z funduszy europejskich.

0: Uwaga rodzice, mamy hit dla młodych fanów futbolu. Piłkarskie urodziny na krytym boisku pod balonem Savo Cruz Arena. Super zabawa, sportowe emocje. Savo Cruz Arena, tu dzieci świętują jak mistrzowie. SavoCruzArena.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
3: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
4: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
2: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
5: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto, dealer Omoda, Jayku i Cherry.
8: Rzutowa znowu na drogi w Łodzi, gdzie niestety samochodów jest sporo. Zwalniamy na Bandurskiego, Konstantynowska też się korkuje ciasno przy rondzie Solidarności. No i nie rozpędzimy się także na Alei Śmigłego Rydza przy Dąbrowskiego. Tam chwila cierpliwości na światłach. Pogoda będzie się zmieniać. Już dziś wieczorem pojawią się deszczowe chmury. No i ma intensywnie padać, tak po godzinie 19 prawdopodobnie. Wcześniej z przejaśnieniami, no a wiatr będzie mocniejszy.
7: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto, autoryzowany dealer Omoda, Jayku i Cherry, Aleja Włókniarzy 144 Łódź. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
9: Jest 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Chodzi o gminy Łukowa, Józefów i Aleksandrów. RCB radzi, by nie otwierać okien.

0: Lasu na miejscu jest reporterski Artur Mazurek. Arturze, co dzieje się teraz tam na miejscu?
1: Słychać śmigłowce, słychać też syreny alarmowe. Po drodze mijałem też miejscowość, w której widoczna była mgła, ale to nie była mgła, lecz bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru.
0: A zdjęcia z miejsca możecie zobaczyć na sk.pl. Ewakuacja na holenderskim statku wycieczkowym płynącym z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka. Śmigłowce zabiorą z pokładu trzech pasażerów z objawami hantawirusa. Dotychczas na pokładzie zmarły trzy osoby. Wiadomo, że na pokładzie są też Polacy, ale MSZ zapewnia, że wszyscy czują się dobrze.
2: SK Sport News.
0: Feta w Londynie. Arsenal wygrał 1-0 z Atletico i awansował do finału Ligi Mistrzów. Zdecydowało o tym trafienie z końcówki pierwszej połowy. Dziś drugi półfinał. W pierwszym meczu między PSG a Bayernem górą byli Paryżanie, którzy wygrali 5-4. A Jakub Kiwior z transferem definitywnym z Arsenalu do FC Porto. Do tej pory grał w portugalskiej drużynie na zasadzie wypożyczenia. Smoki za Polaka zapłaciły 17 milionów euro.
2: Jankes, Kama
3: i Wiktor.
2: W radiu RS.
4: Kamy dzisiaj nie ma i może dobrze, bo więcej śniadania nam zostanie.
5: Więcej jedzonka rzeczywiście. Zawsze trzy osoby przy jednym stoliku, a jak dwie, no to taki

0: Kochanie, gdzie są moje kanapeczki do pracy?
1: Tutaj, kochanie, a co, Bozia rączek nie dała?
2: No właśnie, co to za jakieś takie brak równouprawnienia?

0: Vivaldi śpiewa, wiesz?
1: Cztery pory.
0: Wiktor Vivaldi, Waligura.
2: Diego.
0: 38 minut po godzinie 7.22 kreski i będzie z nami godzinę 8 tutaj SK. Oczywiście środa, 6 dzień maja, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety.
3: A skoro tak, to wkładamy na talerz wszystko, co się da, nie kontrolując kalorii, tłuszczu i tych wszystkich niedobrych spraw. Halo?
2: Dzień dobry.
4: Nawet papież w Watykanie nie je kepsa na śniadanie. Pozdrawiam.
2: To ładne z plaży takie, prawda?
3: La la la la la la.
2: La la la la. Ktoś jeszcze? Kukurydza gotowana.
5: Śniadanie bez diety to takie najbardziej chamskie parówki z największą ilością GMO i innych fosforanów. I tu przekaz do mojej koleżanki z pracy. Marta, grzej paróweczki.
2: Nie wierzę, dziewczyny. I po reklamie.
3: I nie wylewajcie wody po parówkach.
2: To się nadaje na herbatę.
3: To jest zupa parówczanka.
0: I Wiktor. Ale kiedyś byłem, pamiętam, w Bułgarii, to tak mi to zostało. Byliśmy na śniadanku, bo taki domek był malutki i pani gotowała tam takie właśnie śniadanko i gotowała parówki w wodzie na herbatę.
3: I później... Reklama.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Odjazd! Następna stacja, Funduszowy Ma.
10: Czeka tu na Was moc atrakcji, warsztatów i wycieczki pociągiem LKA po regionie. A to wszystko bezpłatnie.
11: 10 maja Piotrków Trybunalski, 17 maja Łowicz, 24 maja Kutno, 31 maja Sieradz.
10: Rozkład jazdy, to znaczy rejestracja na przejazd, jest możliwa na stronie fundusze.ue.łódzkie.pl. Liczba miejsc ograniczona.
11: Obserwujcie Facebooka Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, by być na bieżąco.
10: Spot finansowany z funduszy europejskich.
12: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.pl.
13: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
14: Każda firma ma swoje cele. Każdy szef ma ambitne plany. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel. Kombo Vivaro i Movano dostępne w leasingu 101,8% z ratą od 805 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za 1%. Teraz wersje elektryczne w cenie diesla z przedłużoną ochroną ProCare.
15: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Opel Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
3: I po reklamie.

0: krótka lekcja języka hiszpańskiego. Nicky Jam i Enrique.
1: Ja lubię jam truskawkowy. Tak sobie z rana taką pyszną kanapeczkę zjeść.
0: A za chwilę posmarujemy kanapkę noselem, słuchaj.
1: Nosel gotowy. Uwaga, będziemy się łączyć z sanatorium.
0: Przepuklina Paulina.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
1: Ale mam pytanie, jak ja już pracuję w radiu prawie 30 lat.
0: Należy ci się.
1: To ja już mogę jechać do sanatorium?
0: Miłości.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Czy ja dotelefonowałam się do pani Beaty?
5: Tak.
4: Telefonuję do pani z Narodowego Funduszu Zdrowia, Przepuklina Paulina, proszę pani, w sprawie również przyznania sanatorium, bo widzę, że w tym przypadku też pani się kwalifikuje. Mogłabym?
5: I jest przyznane sanatorium przez ZUS teraz, tak?
4: No tak, tak, bo pani była na komisji tej zdrowotnościowej,
5: no tak,
4: co nie?
5: Tak, zgadza się.
4: I proszę pani, będzie sanatorium, z tym, że widzę, że pani już kilka razy była.
5: Tak, dwa razy.
4: Tak, dlatego też proszę pani, w Kołobrzegu mam sanatorium, tak zwane zębowo-szczękowe.

0: przypadku też pani się kwalifikuje. Mogłabym?
1: I jest przyznany sanatorium przez ZUS teraz, tak?
0: No tak, tak, bo pani była na komisji tej zdrowotnościowej,
1: no tak,
0: co nie?
1: Zgadza się, zgadza się.
0: I proszę pani, będzie sanatorium, z tym, że widzę, że pani już kilka razy była.
1: Tak, dwa razy.
0: Tak, dlatego też proszę pani, w Kołobrzegu mam sanatorium, tak zwane zębowo-szczękowe.

0: jest, proszę pani, tak jeszcze.
1: Ja rozumiem. No. Aha, to czyli jeśli, nastawiać na...
0: Jeśli chodzi o obiad, proszę pani, to zupa tam bez problemu, bo wszystkie będą krem, ale proszę pani, no jak mięso też zmiksując z ziemniakami, proszę pani, kompotem, to co niektórzy, proszę pani, tutaj grymaszą?
1: No ja rozumiem, bo sobie wyobrażam to.
0: Dlatego wolę panią przygotować, powiedzieć wszystko, żeby pani nie była rozczarowana, bo później mamy pretensje.
1: No to teraz to, wie pani, dało mi to do myślenia.
0: Dlaczego? Nie rozumiem.
1: No, w sensie, no dało mi do myślenia, trochę mnie przeraziło to, wyżywienie właśnie.
0: Nie mogą przygotować pożywienia specjalnie tylko dla tych, którzy na przykład gryzą.
1: Ja rozumiem.
0: Bo jest więcej tych niegryzących, dlatego zostaną zmiksowane.
1: No dobrze, no niech będzie, no jakoś może przeżyję, to już muszę się nastawić samodzielnie wyżywienie, bo...
0: Ale nie, musi pani też zjadać to, co będą dawali na stołówce, żeby później nie kręcili nosem.
1: Nie kręcili nosem, no coś tam zjem. Nie wszystko, ale coś tam zjem. No okej, no dobrze, no niech będzie.
0: To co pisać panią na lipiec na Kołobrzeg?
1: A którego lipca, jeśli mogę wiedzieć?
0: A, to pani powie. Marta!
2: Mamo, zostałeś kręcona w radiu SK.
1: O kurde, na ten głos coś mi znajomy, ale to po prostu tak się kręciłam, że...
3: Nosel wkręca w radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
6: To Janki, jak już załatwisz sobie to sanatorium, to ja z kolei załatwię, żeby pod balkonem...
7: Jak będę w sanatorium?
6: Żeby męskie granie się rozłożyło.
8: Ja się sta...

0: Od dawna to wiem.
1: Sprawa twojego wyjazdu do sanatorium zatacza coraz szersze kręgi.
2: Co? Jankes, nie wiem, czy cię żona puści do sanatorium. Różne rzeczy się dzieją w tych sanatoriach. Mój dziadek, jak rozstał się z babcią, to bardzo często jeździł do sanatorium ochoczo. Także, no, ja bym tutaj na miejscu żony ciebie nie puszczała.
3: Ale słuchajcie, jak ja,
4: tak jest ciebie, ja. Maxika.
3: Ach, i takie męskie granie, prawda? No dobrze, ale czyli jak będę dziadkiem, to wtedy rozstanę się...

0: z babcią i pojadę do sanatorium. Tak.
1: Tylko zgłoś się najpierw do konkursu do zabawy 5 słów, 5 stów. Bo warto mieć gotówkę w sanatorium jakąś.
0: A, rzeczywiście. No to jak będę miał 5 stów i sanatorium, to mogę sobie na nowo życie ułożyć, rzeczywiście.
1: Gramy zaraz po 8. Historia wygląda w ten sposób, że zostawiacie swoje numery telefonów w naszym Messengerze. Jeszcze jakieś słowo zachęty, coś, co nas przyciągnie, coś, co sprowokuje Bogaja, który was researchuje do tego, żeby do was oddzwonić. No i na antenie wybierzecie sobie albo Jankesa, albo mnie. Kogoś, z kim macie dobry przelot i będziemy dopasowywać słowa. 5 słów dobrze dopasowanych to 5 stów w portfelu.
0: Słuchajcie, moja żona do mnie wysłała SMS, że słucha radia.
2: 5 słów, 5 stów. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
10: Wjeżdżamy teraz znowu na łódzkie ulice. Przed nami remont estakady na Alei Włókniarzy. Szykują się spore utrudnienia, a jednocześnie zapewne korki. Prace mają zacząć się w drugiej połowie czerwca i potrwają rok. Estakada w kierunku górnej będzie zamknięta, a ruch w obu kierunkach ma się przenieść na estakadę wschodnią, czyli drogę w kierunku Bałt. Dziś w Łodzi tak w granicach do 23 stopni. Nadchodzi jednak ochłodzenie. Już od jutra 14 kresek, a wieczorem może już popadać.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
11: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Do akcji wkraczają policyjne śmigłowce i dodatkowych 58 zastępów strażackich. Trwa walka z gigantycznym pożarem lasu na Roztoczu. Jak przekazał komendant główny straży Wojciech Kruczek, ogień rozprzestrzenia się powoli, ale akcja gaśnicza może potrwać nawet dobę. W najbliższych minutach pomogą policyjne Black Hawki, to zapowiedział będący na miejscu szef MSWiA Marcin Kierwiński. Akcję na Lubelszczyźnie śledzi reporter eski Artur Mazurek, z którym teraz się łączymy.
12: Pomóc w gaszeniu pożaru mają policyjne Black Hawki
13: oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych.
12: Strażacy liczą głównie na tą pomoc z powietrza, bo obecnie gaszenie z powierzchni ziemi jest nieco utrudnione.
14: Patrzymy też na prognozy pogody. Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Też może dodatkowo utrudniać akcję.
12: Obecnie na miejscu pracuje 48 zastępów Straży Pożarnej. Po godzinie 8 ma dojechać kolejne kilkadziesiąt zastępów strażaków.
11: A mieszkańcy tego regionu dostali alerty RCB w związku z groźnym zadymieniem w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt mający na celu uregulowanie tego rynku. Wcześniej dwie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent. Jedyną zmianą względem poprzednich projektów będzie zaostrzenie kar. A mieszkańcy miejscowości Płonna i okolic na Podkarpaciu chcą truć niedźwiedzie. To właśnie tam w kwietniu doszło do śmiertelnego ataku drapieżnika na kobietę. O sprawie wie regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, zajmuje się nią też policja.
15: SK Łódź News.
10: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Darmowe parkowanie dla honorowych dawców krwi. To pomysł łódzkich społeczników, mówi Jarosław Kostrzewa ze Zmotoryzowanych.
16: Jeżeli chodzi o kobiety, to jest 15 litrów i mężczyzn to jest 15 litrów. Tylko te osoby zasłużone, bo to są osoby zasłużone.
10: Pod projektem trzeba uzbierać minimum 300 podpisów. W ostatni weekend maja łódzkie juwenalia. A co z hałasem?
17: Scena będzie grała frontem w kierunku ulicy Drewnowskiej, więc mieszkańcy bloków nie będą narażeni na taki bezpośredni hałas.
10: Mówi Maciej Adamkiewicz z ŁCW. Festiwalowe miasteczko powstanie na skwerze przy Lutomierskiej.
18: Dwie minuty po ósmej, dzisiaj dzień bez diety. Będziemy za chwilę smarować kanapki hajsem. 500 do wzięcia.
19: Zróbcie sobie taką przyjemność, oczywiście. No i co, zgłoszenia w dalszym ciągu otwarte?
18: Tak jest, na Messengerze. Numer telefonu, no jakieś hasełko, może jakieś zdjęcie, no coś, co zwróci na siebie uwagę.
19: Pamiętajcie, gracie albo ze mną, albo z Wiktorem, no i 500 czeka.
18: I przede wszystkim z własną głową.

0: Wiedział, kiedy przyjść.
1: Tak, wiem, słyszał, że kasa będzie, ty od razu.
2: Ale mówicie, że jestem w promocji, ja tylko połowę będę.
0: Camilito Nosilito gra dzisiaj z nami także.
3: Pięć słów, pięć stów.
1: No czyli jest... można wybierać też, Kamila też mogła
4: można
1: wybrać.
4: Promocja, mówiłem, promocja. Super.
0: Ale nie ryzykowałbym, bo w zeszłym tygodniu, czy tam dwa tygodnie temu, jak go wybrali, to...
2: Zwalaj na mnie.
0: No nie było, nie było pełnego
2: Zwalaj
0: portfela.
2: Zwalaj na mnie, dobra. Jasne.
1: Nasza słuchaczka, która się zgłosiła, jest z nami. Halo, dzień dobry, witamy.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Karolina, razem z nami wyskoczyłaś z naszego Messengera, wskakujesz na naszą antenę, no i pierwsza ważna decyzja przed tobą. Z kim czujesz, że możesz mieć

0: dobry przelot. Możesz myśleć podobnie. Kogo wybierasz do gry?
1: Kamy nie ma.
2: Ja wybieram dzisiaj Janteta.
3: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: To jest słuszna koncepcja. Zobaczysz, wygramy 500, będzie dobrze. No będzie wspaniale.
0: Co chcesz wiedzieć o Karolinie, żeby tak wiesz,
1: poznać
0: jej umysł?
1: Powiedz coś o sobie dokładnie. Czym się zajmujesz, zainteresowania twoje? Czy masz chłopaka?
2: Nie mam chłopaka, ale jadę dzisiaj na maturę.
1: Maturzystka.
2: Jestem trochę wystresowana, a tak poza tym, to zajmuję się śpiewem i artystycznymi takimi rzeczami.
1: Artystyczna dusza, takie kochamy najbardziej.
0: Wypadł ze studia.
1: Już?
0: Tak.
3: Dobrze, że będzie śpiewająca.
1: Maturzystka, no dobrze.
3: Wynochaj okaz, żegnamy cię. Zaraz będzie 5 słów dla Karoliny i zobaczymy, czy mają ten sam umysł. Ale jak wygląda takiego maturzystę intelektualnie? No, także... Damy radę! Wynocha, już!
4: Na maturę mogę wejść w czapce?
3: Tylko w garniturze!
0: Jankesa nie ma. Zamknął drzwi za sobą. Karolina, ważne skojarzenia. Pamiętaj, że Jankes to jest prosty chłop, więc nie kombinuj. Pierwsze, co ci przyjdzie na myśl. Uwaga, pierwsze słowo dla ciebie właśnie związane z tym, gdzie jedziesz. Pierwsze słowo to matura.
2: Nauka.
3: Wow, ładne.
0: Dobra, matura, nauka mamy.
3: Drugie, koncert.
2: Śpiewanie.
0: Okej, zapisane. Autostrada to wyraz numer 3.
2: Samochody.
3: A czwórka to, uwaga, pomarańcze.
2: Słodkie.
0: O, tu może mieć problem chyba. Ale będzie, dobra, zobaczymy. I ostatnie, uwaga, dzisiaj jest Światowy Dzień Bez Diety, więc niech będzie słowo dieta.
2: Warzywa.
3: No tutaj też chyba będzie miał problem.
0: Mamy to, zapisaliśmy, wracamy do grania, no i za chwilę spotkamy się znowu na antenie z Jankesem, który, jeżeli odgadnie te twoich 5 skojarzeń, zapewni ci 500 zł.
3: Trzymamy kciuki. 5 słów.

0: teraz.
1: Tylko nie bierze Ankesa na maturę.
2: Nie, to nie było tak źle.
3: A co to w ogóle dzisiaj jest? Z czego ty piszesz?
2: Właśnie jaki? Hista?
4: Dzisiaj podstawowy angielski.
2: Angielski?
3: Yes, of course, yes, to very good. Yeah, goodbye, see you, this is Radio Eska, bye.
4: Thank you so much.
3: And now, ladies and gentlemen, Pitbull.
2: Ty rzeczywiście masz, no, podstawowy, tak.
1: 4 lata w liceum jak krew w piach.
2: Poszło.

0: Tylko promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Astaria w wersjach 7 oraz 9 miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimne Auto, dealer Omoda, Jayku i Cherry.

0: No. Najniższe. To. Ja mam wysoki APK, jestem cały czas. No dobra, okej, tutaj SK w środę 6 maja. Cieszymy się, że z nami jesteście od samego rana, ale mamy informację.
1: Co się stało?
0: Rządową. Można by rzec, rząd przyjął projekt ustawy wprowadzający osobiste konta inwestycyjne.
2: To nawet Marcin Procki o tym informował, tak? Będzie można odkładać podobno pieniądze bez podatku, tak? O co tu chodzi?
0: Tak, dokładnie. Osobiste konta inwestycyjne, w skrócie OKI.
2: Aha.
0: OKI, jest taki artysta, OKI. Dzięki nim my, Polacy, będziemy mogli inwestować bez 19% podatku Belki. Tam są małe takie, no jakieś takie wytyczne oczywiście, ale chodzi o to, żeby nam tutaj dać kopniaka i żebyśmy mogli sobie ładnie, fajnie inwestować. OKI. Tak.
2: Ja już kiedyś o tym koncie słyszałem.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kierowco, przygotuj się na nowy wymiar jazdy. Jack, marka, która łączy nowoczesną technologię, komfort i wyjątkowy design. Właśnie wjeżdża do Łodzi. Odwiedź nasz nowy autoryzowany salon i serwis Jack MK Centrum przy ulicy Zgierskiej 248 i poznaj samochody, które zmieniają codzienność za kierownicą. Jack MK Centrum. Wsiądź do przyszłości już dziś. Umów się na jazdę testową w MK Centrum lub odwiedź naszą stronę mkcentrum.pl.
2: Zapraszamy na konferencje i spotkania biznesowe do Centrum Molo w Smerdzewicach nad Zalewem Sulejowskim. Oferujemy 9 nowoczesnych sal konferencyjnych, nowoczesne zaplecze techniczne oraz kompleksową obsługę wydarzeń. Do dyspozycji gości oddajemy także rozległy teren plenerowy o powierzchni 3 hektarów. Idealny na integrację, pikniki firmowe i inne eventy na świeżym powietrzu. Połącz biznes z relaksem i wyjątkową atmosferą nad wodą. Centrum Molo. Przestrzeń, w której spotkania mają znaczenie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: I po reklamie.

0: Kasza w Radiu SK.
1: Kasza manna. Na śniadanie.
0: Ja dzisiaj płatki śniadaniowe. To też blisko kaszy.
1: Gratuluję. Ja z pudełeczka. Zdrowe.
0: Wiktorowi dowożą codziennie. No dobrze.
1: Ja żyję jak król na diecie pudełkowej.
0: 13 minut i będzie zamykać na 9. Dzisiaj dzień bez diety.
1: Pudełkowej, także.
0: No,
1: także
0: nie dobrze,
1: że dzisiaj dostałem.
0: Na co macie ochotę, co byście dobrego, pysznego zjedli?
2: Jako dziecko nie lubiłam jadać śniadań, to moja mama przygotowywała mi królewskie kanapki. Tak ja je nazywałam i dzisiaj bym zjadła właśnie takie kanapeczki posmarowane cieniutko masełkiem. Na to sałatka,
1: o, tak.
2: Na to jajeczko na twardo, pod spodem jeszcze serek żółty bądź szyneczka, zazwyczaj to był serek żółty, na to jajeczko ugotowane na twardo.
1: I majonez u góry jeszcze.
0: I
1: tak.
0: Towarzystwo. To my od towarzystwa jesteśmy.
1: To zagadka jeszcze, uwaga, oto ona.
3: Jak nazywa się kanapka, która uśmiecha się do zdjęcia? Cheeseburger.
0: Jeśli macie jeszcze jakieś zagadki, takie śniadaniowe, no to polecamy się, zapraszamy.
1: Złap się zagadki, zaraz kończymy. 12 do 9.
0: Pyszny Dawid Podsiadło.

0: uwielbiam. Cudowna Ellie Goulding z Radio SK. Wczoraj byłem na cudownym filmie w kinie. Chodzi o koncerty Billie Eilish. Aha. Oj, wchodzi to w piątek, bardzo mocno polecam. Trzeba zobaczyć. No dobra, okej, okay. nie o tym, bo dzisiaj mamy dzień bez diety.
1: Tak, i chciałeś zagadki.
0: Zagadki takie śniadaniowe.
1: No sprowokowałeś temat, no. No nie, nie wiem, czy śniadaniowe, ale jest zagadka.
0: Dawaj.
1: Uwaga.
2: Siemaneczko SK, jak się nazywa ptak, który stoi w drzwiach?
1: No?
2: Indoor.
1: Ale śniadaniowe?
0: To było śniadaniowe?
1: Chociaż może miał kanapki z indykiem na śniadanie.
0: A to ładne rzeczywiście. No życzymy wam oczywiście smacznego.
1: Ciekawe,
0: smacznego
1: wyjazdu. Co będzie na śniadanie w kraju, do którego polecimy na odlot ściśle tajny?
0: Ja powtarzam i będę za każdym razem to powtarzał, bo to jest naprawdę niesamowita akcja. My naprawdę nie wiemy. Nawet przy pierwszej edycji rok temu próbowaliśmy wyciągnąć to z naszego szefostwa, od ludzi, którzy tym się zajmują.
1: Nikt nic nie powiedział.
0: Nie udało się. Wylądowaliśmy gdzie?
1: Na Cyprze.
0: No ja nie wylądowałem, nie doleciałem z różnych powodów, ale w tym roku lecimy. To będzie pełen weekend i naprawdę do momentu, gdy się pojawimy na lotnisku do odprawy, dopiero wtedy wiemy, gdzie lecimy.
1: Tak jest. Będą znaki, będą podpowiedzi, ale ta ostateczna, najważniejsza ujawni się na lotnisku, więc ściągajcie nową aplikację Radia SK, bo to jest jedyna droga do zgłoszeń.
0: Dajcie sobie szansę. My jesteśmy już gotowi i niespakowani.
1: Tak jest. O, jutro lecimy znowu od 6 z porankiem.
3: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
1: I tylko w naszej apce.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
6: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.

0: www.auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miauszlę.
6: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji.

Że bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Na zewnątrz w Łodzi w tej chwili 17 stopni. Dzisiaj słupki rtęci dobiją mniej więcej do 23 kreski. Słońce ma się chętnie pokazywać na łódzkim niebie, a jednocześnie trzeba spodziewać się coraz mocniejszych podmuchów wiatru. Ten wiatr w szczególności będzie dawał się we znaki po południu, a ciśnienie jest obniżone. Tymczasem uwaga kierowcy, bo szykuje się remont estakady na Alei Włókniarzy. Prace mają zacząć się w drugiej połowie czerwca, potrwają rok.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
2: Dokładnie 9 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Prokuratura i Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą ustalały przyczyny katastrofy dromadera, który pomagał w działaniach gaśniczych lasów w powiecie biłgorajskim. Pilot maszyny zmarł na miejscu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Czekamy na Komisję Badania Wypadków Lotniczych, czekamy na prokuratorów. Oni mieliby się przez 10 godzin rannych. To oni będą teraz prowadzić dochodzenie, jeżeli chodzi o to, co było przyczyną tego strasznego wypadku.
2: A pożar zaczął się na terenie lasów prywatnych, gdzie nie ma dróg, stąd akcja jest tak utrudniona, opowiada Mariusz Kiciński z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
4: Pożar jak się rozprzestrzenił, poszedł na państwowe, więc już linia była bardzo duża i stąd trudność w opanowaniu, bo gdyby sam pożar wybuchł na lasach państwowych, mamy dojazdy, linie oddziałowe, na pewno byłoby to dużo szybciej.
2: A jak tłumaczą leśnicy, pali się m.in. odwodniony torf, a ten potrafi się tlić nawet przez kilka dni. Nagłe zatrzymanie krążenia to, tak wstępnie ustalono, przyczyna śmierci 40-latka po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Analizowany jest zapis z kamer policjantów, a do sytuacji doszło w poniedziałek wieczorem. Amaturzyści właśnie zaczynają pisanie trzeciego obowiązkowego egzaminu. Dziś mierzą się z językiem obcym. Zdecydowana większość wybrała angielski i jak mówili nam przed wyjściem na salę, są spokojni o dobry wynik.
5: No angielski mam w szkole od dziecka, więc myślę, że też luźno raczej, bez stresu.
6: Żeby rozszerzenia z angielskiego, to myślę, że na spokojnie.
7: W porządku będzie. Nie będzie źle na pewno.
2: Mówili maturzyści z Radomia, a pisemne egzaminy potrwają do 21 maja.
0: SK Łódź News.
1: Andrzej Binkowski, zapraszam. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku na kurczakach w Łodzi. Mimo reanimacji prowadzonej najpierw przez świadków, a potem strażaków, nie udało się uratować kobiety. Ranny został też kierowca drugiej osobówki. Ciekawy pomysł w Piotrkowie Trybunalskim. Możliwe, że na przystankach pojawią się twarze znanych sportowców i historycznych postaci związanych z miastem.
8: Żeby zwalczyć wandalizowanie przystanków autobusowych?
1: Mówi pomysłodawca akcji Filip Derewenda. Czy sportowe i historyczne autorytety powstrzymają wandali? Najpierw zielone światło musi dać miejscowy magistrat.
9: Łohoho, ajajaj. Gdybym wam tak przypomniał numer, moja panienka, Lerek Innowator, będzie za kilkanaście minut. Wcześniej Rule i Don't Say Dar, będzie też Kungs i Galaxy, a na początek Bledka i Komu miałbym powiedzieć. Środa, 6 maja, 9:30, a Westy już grają. Michu Sobkowski, zapraszam.

Gdyby ten hit, szanowni państwo, chodził do szkoły, to byłby już po maturze. A przynajmniej po którymś z podejść do matury. Rok 2005, szanowni państwo. I mnóstwo wspomnień, prawda? Lorek, Nowator i moja panienka na antenie Radia SK. Czas na tworzenie kolejnych wspomnień i ich kolekcjonowanie. Na przykład koncert Harry'ego Stylesa. Wczoraj Paulina bardzo mocno wysoko i fantastycznie zawiesiła poprzeczkę, bo odpowiedziała na 6 pytań z zadanych 7. Szczegóły macie na sk.pl i podaję je już teraz. A Kung City of Fierce London Galaxy za chwilę. Radio SK. Te szczegóły to teraz.

0: Kaszka Sochacka. I najpiękniejszy szum, jaki można usłyszeć na antenie radia. A propos takich sentymentalnych i kolejne wieści dla tych sentymentalnych, to może jeszcze nie słyszeliście, więc informuję, powraca legendarne, a raczej już powróciło, bo to było 1 maja po raz pierwszy po dłuższej przerwie, SK Live Remix. Piątek od godziny 20, najpierw 2 godziny naprawdę dobrze zmiksowanych hitów na czasie, a później od 22 kultowe Estate of Trance od Armina Van Burena, później m.in. Lost Frequencies, Medusa, James Hype czy na przykład Robin Schulz. Jeśli ktoś ma chętkę na takie taneczne, EDM-owe klimaty, no to jest z nami koniecznie w piątek po godzinie 20. Wcześniej też jest, bo wcześniej moja gorąca 20. Więc proszę, bardzo spotykamy się w piątek po godzinie 18 i zostajemy do białego rana, jak to mówią. Maneskin za chwilę, później Spirit House Mafia w SC.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No self-kręca, prawie łezka. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Hany i Wiktora.
6: I zgłoś znajomych na esk.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
11: Ha, i nie ma lipy.
10: Hej, to był mój tekst.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
10: No i nie ma lipy, no.
13: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
14: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
15: E-bike Pro Eco Easy. Prawdopodobnie jeden z najtańszych polskich e-bike'ów z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz w cenie 3999 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Odwiedź sklep Pro Rowery w Łodzi, ulica Żgowska.
16: Nowe Volvo dostępne od ręki? Tak, w salonie Volvo Bednarek to możliwe. XC40, XC60, XC90? Wszystkie dostępne od ręki czekają właśnie na ciebie. Jeżeli masz już Volvo, zadbaj o nie w naszym Car Spa. Zabezpieczenie folią PPF, renowacja lakieru, nałożenie powłoki ceramicznej lub czyszczenie i impregnacja wnętrz. Chcesz pozostawić swoje auto w rozliczeniu lub myślisz o używanym Volvo? Mamy największy wybór samochodów w programie Volvo Select w Łodzi. Volvo Bednarek, twój dealer Volvo w Łodzi. Łódź, ulica Rokicińska 164.
17: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
18: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
19: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
17: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko

0: cenie. Kupujemy bilety.
1: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Łódź budzi się po zimie i odpala sezon. Łomot Spring. Tu zaczyna się motoryzacyjne lato. Zloty, klasyki PRL, amerykańskie potwory, dilerzy i maszyny, ryk silników i setki aut w jednym miejscu. 8-10 maja. Expo Łódź. Łomot Spring.
4: I po reklamie.

0: Wcale bym się nie zdziwił, gdyby ten numer mocno podkręcony, albo lekko podkręcony, albo nawet wcale nie podkręcony. Właśnie podczas Escalade Remix się pojawił Jazzy i Can't Deny It w Radiu SK tuż przed godziną 10. Po 10. O, mistrz nad mistrze, jeśli chodzi o taką muzykę, czyli David Guetta. I nie sam, bo z Chrisem Willisem między innymi. Would I Lie To You? Zaraz po 10.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Kompania.

0: Hola! Prawdziwy Meksyk w Companeros. Burrito, tacos, quesadilla, meksykańskie bowle, autentyczne meksykańskie salsy, guacamole, autorska karta koktajli. Wpadnij na OFF Piotrkowska. Masz w domu niezły Meksyk? Companeros. Zamów z dostawą przez Uber Eats.
1: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
2: Przepraszam sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
3: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
2: A, bo byliśmy z żoną w Brickomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
4: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brickomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brickomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Uwaga rodzice! Mamy hit dla młodych fanów futbolu. Piłkarskie urodziny na krytym boisku pod balonem Savo Cruz Arena. Super zabawa, sportowe emocje. Savo Cruz Arena. Tu dzieci świętują jak mistrzowie. Savo Cruz Arena.pl.
8: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live M Gun Magazine.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
13: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto, dealer Omoda, Jayku i Cherry.
14: I wjeżdżamy teraz na drogi. W połowie maja będzie otwarta ulica Sienkiewicza w Łodzi. Na razie w jednym kierunku. Przejazd ma być możliwy od Narutowicza do Trauguta, a zatem jadąc od strony Bałut będzie prościej dojechać do centrum, korzystając z ulicy Wschodniej czy Narutowicza, no i właśnie skorzystając z ulicy Sienkiewicza. To od połowy maja. Dzisiaj w Łodzi z przejaśnieniami, choć wiatr będzie się wzmagał, a w nocy może pokapać.
13: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto. Autoryzowany dealer Omoda, Jayku i Cherry. Aleja Włókniarzy 144 Łódź.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
15: Dokładnie 10 na zegarach, to jest Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, akcja gaśnicza może potrwać nawet dobę. Na miejsce dojeżdżają kolejni strażacy, pomagają im też policyjne Black Hawki. To nowe informacje w sprawie pożaru lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Linia ognia ma około 800 metrów, a zniszczeniu uległo ponad 100 hektarów lasu. Pożar jest oddalony o kilka kilometrów od zabudowań, a na miejscu jest reporterski Artur Mazurek, który rozmawiał z mieszkańcami.
16: Wiele osób tutaj chodzi po lasach, odwiedza, dużo turystów, także strach ogólnie. Coś niesamowitego.
17: No, mnie wesoło było, patrząc na takie zalesienie blisko budynków, jak się mieszka, to każdy czuł niepokój i niebezpieczeństwo.
15: W akcji bierze udział kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej oraz śmigłowce. Polska umowa pożyczkowa SAFE zaakceptowana, przekazał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Otwiera to drogę do podpisania umowy w ten piątek w Warszawie. Więcej o tym teraz reporterski Michał Rawa. Michale, to jak to ma wyglądać?
18: W piątek umowę mają podpisać ze strony Brukseli unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius, a ze strony polskiego rządu szefowie resortów obrony narodowej i finansów.

0: Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zaakceptowanie polskiej umowy jako pierwszej potwierdza pozycję Polski jako lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Polska z programu SAFE ma otrzymać ponad 43 miliardy euro.
1: A pierwsze pieniądze mają trafić do Polski jeszcze w maju. A od jutra nowe przepisy na porodówkach. Ułatwiony zostanie m.in. dostęp do znieczulenia w trakcie porodu. Zmiany wprowadzają również co najmniej dwugodzinny kontakt matki z dzieckiem po porodzie, czyli tak zwane kangurowanie.
2: SK Łódź. Sport.
3: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Widzew gra o utrzymanie, a właściciel klubu apeluje o jedność. Robert Dobrzycki przed kluczowymi meczami poprosił kibiców o wsparcie i doping do ostatniej sekundy sezonu. Po porażce z Legią atmosfera wokół drużyny jest jednak bardzo napięta. Kibice zarzucają piłkarzom brak walki, a działaczom fatalne decyzje transferowe. Tenisowy sezon się rozkręca. Już 11 maja startuje bełchatowska liga tenisowa dla amatorów. Rozgrywki potrwają aż do października, a zapisać może się każdy, kto chce sprawdzić się na korcie.
4: Muzyczne ucztowanie, bardzo proszę. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie dosłownie za 3 minuty. Będzie też m.in. Joe i End of Beginning, a skoro wszystkie hity zaczynają się w Esce, oto będzie też nowy Kuba i Kuba. A na początek David Guetta, Chris Willis, Would I Lie to You, 10:02, a w Esce już grają Michu Sapkowski. Witajcie!

0: czyli September na antenie Radia SK. Czytam właśnie nagłówek. Naukowcy zidentyfikowali na terenie Polski ślady sfermentowanych napojów alkoholowych w naczyniach sprzed około 4,5 tysiąca lat. 4,5 tysiąca lat temu. Słuchajcie, wtedy to morze martwe było dopiero chore. Strasznie dawno temu. A gdzie? No gdzie? No biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham Państwa. No gdzie? Oczywiście, że na Podlasiu, no. Konkretnie w Supraślu oraz w Skrzeszewie. A potem się dziwić, że słyszymy, no kochanie, to nie jest pijaństwo, to jest kultywowanie wielowiekowej tradycji. No nie wszystkie tradycje są warte kultywowania. Joey, End of Beginning, Westę, za moment później Illenium i Ellie Goulding, Westę. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz.

0: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
1: TPO.pl.
0: Podpisz umowę online na TPO.pl.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Każda firma ma swoje cele. Każdy szef ma ambitne plany. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel. Kombo Vivaro i Movano dostępne w leasingu 101,8% z ratą od 805 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za 1%. Teraz wersje elektryczne w cenie diesla z przedłużoną ochroną ProCare.
6: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Opel Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Łódź budzi się po zimie i odpala sezon. Łomot Spring. Tu zaczyna się motoryzacyjne lato. Zloty, klasyki PRL, amerykańskie potwory, dilerzy i maszyny, ryk silników i setki aut w jednym miejscu. 8-10 maja. Expo Łódź. Łomot Spring.
11: I po reklamie.

Wszyscy! Jak jest coś nowego w muzyce, wartego zwrócenia waszej uwagi, to my się tym właśnie zajmujemy i tak jest i w tym momencie doskonale znany z numeru Dość, duet Kuba i Kuba. W sensie formacja Kuba i Kuba. Stygnie lato. W sam raz na czas po majówce.

klasyka. Coolio i Gangsta Sprawada jest na antenie Radia SK. Szybko policzyłem. Coolio miał dokładnie 37 lat, kiedy na świat przyszedł Mata. Zupełnie inne pokolenie i zupełnie inny rap. A ja chciałem wam przypomnieć o tym, że my zasypujemy was biletem właśnie na 15 maja na Matę na PGE Narodowym. I po raz kolejny takie bilety do zgarnięcia po godzinie 12 w Radiu SK. Albo po 13, albo po 14. No w każdym razie między 12 a 15 to mam, to wam mogę obiecać. Za chwilę Miles Smith i Stargazing, później Lizot i Bonnie M. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać.

0: Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.

Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl. Radio Eska. Eska.

0: Terry Swims i Mr. Know It All w Radiu SK tuż przed godziną 10. Za chwilę newsy, a później wracamy do hitów na czasie. I będzie Bibi Rexha i Faithless, czyli New Religion, weste.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
5: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
6: Serce czy rozum?
7: Najlepsze decyzje to te, w których jedno i drugie mówi tak.
6: Szukasz domu albo mieszkania w Łodzi?
7: Wchodzisz i czujesz, że to jest to.
6: A chwilę później twój rozum tylko to potwierdza.
7: Lumina. Apartamenty z tarasem na dachu. Pine Garden. Domy wśród drzew w mieście. Zagajnikowa. Gotowe mieszkania przy parku.
6: GT Faktory. Budujemy domy i mieszkania w Łodzi od 15 lat.
7: 666-200-204.
6: Na hasło radio gwarantowany rabat.
8: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu, możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip Ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Manufaktura na pierwszym poziomie.
9: Nowe Volvo dostępne od ręki? Tak, w salonie Volvo Bednarek to możliwe. XC40, XC60, XC90? Wszystkie dostępne od ręki czekają właśnie na Ciebie. Jeżeli masz już Volvo, zadbaj o nie w naszym Car Spa. Zabezpieczenie folią PPF, renowacja lakieru, nałożenie powłoki ceramicznej lub czyszczenie i impregnacja wnętrz. Chcesz pozostawić swoje auto w rozliczeniu lub myślisz o używanym Volvo? Mamy największy wybór samochodów w programie Volvo Select w Łodzi. Volvo Bednarek, twój dealer Volvo w Łodzi. Łódź, ulica Rokicińska 164.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę, a kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
12: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Od 8 do 10 maja Łódź stanie się centrum nowoczesnego budownictwa. Przy stadionie Moto Arena Łódź odbędą się wielkie targi domów szkieletowych, modułowych i mobilnych. Ponad 100 wystawców i kilkadziesiąt domów pokazowych do obejrzenia na żywo. Bilety kupisz w kasach na miejscu oraz na stronie domyszkieletowe.pl.
0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimne Auto, dealer Omoda, Jayku i Cherry.
15: Przyjemna pogoda w Łodzi z rozpogodzeniami, choć wiatr momentami daje się we znaki. Trochę chmur także utrzymuje się nad miastem. No a dzisiaj tak w granicach do 23 stopni w cieniu. Późnym popołudniem i wieczorem tych chmur będzie jeszcze więcej, a w nocy może popadać deszcz, który z pewnością by się przydał w Łodzi i w regionie. W kolejnych dniach będą dominować chmury, no i zrobi się chłodniej. Jutro ma być około 14 stopni, a w piątek 12 kresek.
1: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimne Auto. Autoryzowany dealer Omoda, Jayku i Cherry. Aleja Włókniarzy 144 Łódź. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
15: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sądowy finał tragedii, która wstrząsnęła Polską. Dziś zapadnie wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Przed sądem okręgowym w Częstochowie jest reporter SK Rafał Różycki.
2: Tak, jestem.
15: Dzień dobry, Rafale. Początek rozprawy za pół godziny. No, był to długi, wielowątkowy proces.
2: Zgadza się. Po wielomiesięcznym procesie toczącym się z wyłączoną jawnością sędziowie ogłoszą kary dla oprawców chłopca. Głównym oskarżonym jest ojczym dziecka Dawid B., któremu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Na ławie oskarżonych zasiada także matka Kamilka Magdalena B., która miała nie reagować na przemoc. Obojgu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
15: Śmigłowce i samoloty gaśnicze kluczowe w walce z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Ten szaleje na trudno dostępnym terenie, jak relacjonuje nam jeden z mieszkańców, pan Wiesław. Widok był przerażający.
16: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać.
15: Na akcji strażaków śledzi reporterski Artur Mazurek, który jest na miejscu. Arturze, jak teraz tam wygląda sytuacja?
17: Jestem obecnie w Józefowie, przed chwilą byłem też w miejscowości Aleksandrów, gdzie to zadymienie jest nieco bardziej odczuwalne. Służby przypominają, żeby w miarę możliwości ograniczyć dzisiaj spacerowanie, w szczególności w tych miejscowościach w pobliżu pożaru, ale wiatr też roznosi to zadymienie po okolicy, więc nawet w nieco oddalonych miejscowościach, takich jak Aleksandrów, to zadymienie jest odczuwalne.
15: A pożar jest około 6 km od najbliższych zabudowań. Poszło łatwo i szybko, tak maturzyści oceniają dzisiejszą maturę z języka obcego. Większość wybrała angielski, po wyjściu podkreślali.
18: Była bardzo prosta. Może też dlatego, że wysoki poziom angielskiego jest u mnie, ale wydaje mi się, że nie było jakoś bardzo trudno.
19: W mailu trzeba było napisać jakieś miejsce, gdzie się było jako dziecko i się teraz do niego wróciło.
15: Mówili maturzyści z Zielonej Góry. Czy rzeczywiście była taka prosta? Dowiemy się 8 lipca.
20: SK Łódź News.
21: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Wciąż trwają poszukiwania adwokata z Łodzi, znanego z określenia o trumnie na kółkach. Mężczyzna został skazany za śmiertelny wypadek, nie zgłosił się do odbycia kary więzienia.
22: Nagle opublikowanie listu gończego to jest po prostu publiczny lincz. Ja odbieram cały czas groźby.
21: Mówi żona Pawła Kozaneckiego, Paulina Kuraś-Kozanecka. Zapewnia, że jej mąż nie unika kary. Sienkiewicza w centrum Łodzi znowu będzie przejezdna, na razie w jednym kierunku. Jeszcze w drugiej połowie maja kierowcy pojadą ulicą od Narutowicza do Traugutta.
0: New Religion, Shape of You, The First Time, Ecstasy, a później Win. W sensie te pierwsze to były po angielsku, z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy już tę maturę z angielskiego napisali. A później był Win, czyli Gibbs, Dope House i For Money. Na początek Bibi Rexa, Michał Sapkowski. Witaj.

SK Łódź.

Gibbs, Dope Hopsy for Money, czyli VIN na antenie Radia SK. VIN, czyli ten taki dowód osobisty dla samochodu, jaki znamy od

Gibbs, Dope Hopsy for Money, czyli VIN na antenie Radia SK. VIN, czyli ten taki dowód osobisty dla samochodu, jaki znamy od

0: marki danego pojazdu, a także jego regionu. Później określenie typu pojazdu, a dopiero od znaku 10 do 17 to już są indywidualne numery i znaki dla każdego samochodu. Chciałem Wam podziękować, bo dzięki temu, że ja sprawdziłem to, też przy okazji ja czegoś ciekawego się na temat numeru VIN dowiedziałem. Alan Walker Meek, czyli Dancing in Love w Radiu SK za chwilę, a później Thomas Gray i Rumors.
1: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powróci.
3: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
1: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
3: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
1: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
7: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
10: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
11: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
12: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
13: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
14: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
15: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
16: Nowe otwarcie, więcej na termyuniejów.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
19: I po reklamie.

My Life, czyli Bon Jovi. Hity zawsze na czasie, oto jeden z nich na antenie Radia SK. Wiemy na pewno, że za chwilę Miu i Zalia, dopóki się nie dotrzesz, później Selena Gomez i Marshmello, czyli Wolves. I wiemy też, że na pewno od piątku 29 rano do niedzieli 31 maja wieczorem. Wiemy też skąd. Lotnisko Chopina w Warszawie. To jest zawsze dobre miejsce na początek czegoś naprawdę fajnego. I wiemy z kim, czyli z ekipą Radia SK. Odlot ściśle tajny, powraca już wkrótce. Będziemy was częstować zaproszeniami właśnie na ten odlot i wyjątkową opcję pod tytułem, że wiemy z kim, wiemy kiedy, ale nie mamy zielonego pojęcia dokąd. Wy nie macie. No dobra, żeby nie było, ja też nie mam. Zgłoszenia, moi drodzy, w aplikacji Radia SK do ściągnięcia za darmo na iOS-a i na Androida oczywiście. Gramy po krótkiej przerwie, obiecałem, dopóki się nie znudzisz.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ramenownia na Piotrkowskiej, numer 89.
2: Japoński mistrz zaprasza na najprawdziwszy ramen Tantanmen Miso Ebiton Kotsu Shoyu. Ręcznie robiony makaron, orzeźwiające sody, matcha, autentyczne japońskie smaki.
1: Ramenownia na Piotrkowskiej.
3: Pierwsza komunia z Romet. Czas na pierwszy prawdziwy rower. Wybierz górskie i miejskie rowery Romet. Solidne, wygodne i stworzone z myślą o bezpieczeństwie. Akcja Super Duo. Kup kask i zyskaj 100 zł rabatu na rower Romet. Zapytaj sprzedawcę o szczegóły. Odwiedź sklep Pro Rowery w Łodzi. Ulica Żgowska.
4: Zapraszamy do Centrum Molo w Smerdzewicach, tuż nad brzegiem Zalewu Sulejowskiego. Miejsca, gdzie relaks spotyka się z wyjątkową atmosferą. Oferujemy komfortowe noclegi, przestrzeń do wypoczynku oraz wyjątkową restaurację z panoramicznym widokiem na zalew. To idealne miejsce na rodzinny obiad, romantyczną kolację czy spotkanie z przyjaciółmi przy zachodzie słońca. W weekendy zapraszamy na wyjątkowe chwile przy stole. Aromatyczne dania ze świeżych składników oraz widokiem, który zostaje w pamięci na długo. Centrum Molo. Odpoczywaj, smakuj, wracaj.
5: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
6: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: I po reklamie.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Talk to You, dobre tempo tego numeru tuż przed godziną 12 na antenie Radio SK. Amelia na SK-owym Messengerze daje znać angielski bajka. Jestem z siebie bardzo zadowolona. No mam nadzieję, że opinie wszystkich maturzystów, jeśli chodzi o angielski, to takie kopiuj i wklej z tego, co napisała Amelia. A raczej copy and paste. Za chwilę częściowo kopiuj i wklej, bo Michał

0: Serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
1: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Szokujące ustalenia śledczych z Wielkopolski. 15-latek miał zabić 13-latkę z okolic Nowego Tomyśla i upozorować jej samobójstwo. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku. Przez ponad 30 lat mojej pracy...

0: przyznać się, kto zrobił teraz głośniej radio, kiedy Calvi i Remi się pojawili z hitem Explosion. No jeszcze tylko nam brakowało w Radiu SK, żeby Maciej Musiał wpadł i nam pozamiatał, posprzątał przy tym hicie, ale akurat nie mógł, jest zajęty, bo wrzuca gorące zdjęcia na Instagram, co też na SK.pl można zobaczyć. A wracając do Calviego i Remiego, oni zdradzili nam ostatnio, że mieli propozycję, aby sprzedać cały swój katalog muzyczny, prawa do niego za 15 milionów, 15 baniek, ale się nie zgodzili, bo stwierdzili, że jednak warto zostawić sobie te prawa i żyć dalej dobrze z hitem Explosion i za hit Explosion oraz inne kawałki, które nagrali. O Calvim i Remim i o tej całej historii też możecie na SK.pl przeczytać. Zresztą będzie można ich też spotkać na Warsaw Music Festivalu. To już w czerwcu na stadionie warszawskiej Legii. Radio SK wam poleca. Ach, chciałbym, żeby moje konto eksplodowało od 15 milionów złotych. Nawet od 1,5 miliona jakby eksplodowało, to też by było dobrze. Na razie skrzynka mailowa mi tylko eksplodowała od liczby maili z prośbami od szefa, z obowiązkami, z zadaniami, z informacjami. To ja się teraz będę przekopywał, a za chwilę gram dalej. Fever Dream, Alex Warren po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Staria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca. Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
11: A w tobie?
10: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Odjazd! Następna stacja, Funduszowy Maj.
13: Czeka tu na was moc atrakcji, warsztatów i wycieczki pociągiem ŁKA po regionie. A to wszystko bezpłatnie.
12: 10 maja, Piotrków

0: na zegarkach 12.32, Forever Young, no to chyba o Madonnie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: My mamy Marylę Rodowicz, świat ma Madonnę. To są kobiety, które wiedzą, jak być na czasie i każdy ich ruch tak naprawdę wywołuje jakieś emocje. Madonna zapowiedziała drugą część

0: I tak właśnie energetycznie gramy wam w to środowe popołudnie w Radiu SK, ale Soy Nights Me w za nami. Za kilka chwil m.in. PZ Mata i Kas Bałagane z hitem Plan B. Mata wystąpi już niedługo na PGE Narodowym, tam dwa koncerty. Jeden to The Best of Mata, drugi z inną setlistą. Na ten pierwszy wyprzedany mamy dla was oczywiście mnóstwo biletów i czekamy na was na sk.pl. Tam szukamy największych fanów Maty w Polsce. Jeszcze dzisiaj takie bilety do zgarnięcia, także zgłaszajcie się i słuchajcie nas uważnie.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Ramenownia na Piotrkowskiej, numer 89.
3: Japoński mistrz zaprasza na najprawdziwszy ramen Tantanmen Miso Ebiton Kotsu Shoyu. Ręcznie robiony makaron, orzeźwiające sody, matcha, autentyczne japońskie smaki.
2: Ramenownia na Piotrkowskiej.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
9: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
10: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
8: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
9: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
11: I po reklamie.

0: Widziałem dzisiaj w internecie promocję na bilety lotnicze do Seulu, ale akurat teraz nie ma po co tam lecieć, bo BT jest w trasie koncertowej po całym świecie, więc raczej w Seulu ich nie spotkacie. Ale w Radiu SK oczywiście ich nowy hit Swim na antenie SK przed godziną 13. Oni w Polsce mają naprawdę mnóstwo fanek i fanów. Zresztą tak jak Michael Patrick Kelly, który przez ostatnie dwa dni gościł w Polsce, zagrał koncerty w Gliwicach i Warszawie, podejrzałem sobie jego Insta Story, a tam dzieli się emocjami, wzruszeniem, jak to fani w Gliwicach zrobili mu niespodziankę z sercami w czasie jednego z utworów. Albo z Warszawy, kiedy to jedna mała fanka w pierwszym rzędzie tańczyła i śpiewała wszystkie piosenki. Albo też pokazał panią Bożenę, która wystąpiła z nim na scenie. Polecam storiesy Michaela Patricka Kellego z wizyty w Polsce. U nas za chwilę się pojawi. Muzycznie Beautiful Sadness zagra Madness. Beautiful Madness zagram zaraz po godzinie 13 dla wszystkich fanów Michaela Patricka Kellego, którzy byli albo nie byli na koncercie.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
14: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
15: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
14: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
16: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
18: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu, możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip Ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Manufaktura na pierwszym poziomie.
19: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
20: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Łódź budzi się po zimie i odpala sezon. Łomot Spring. Tu zaczyna się motoryzacyjne lato. Zloty, klasyki PRL, amerykańskie potwory, dilerzy i maszyny, ryk silników i setki aut w jednym miejscu. 8-10 maja. Expo Łódź. Łomot Spring.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
25: Wjeżdżamy teraz na drogi w Łodzi. Dobra wiadomość dla kierowców, bo będzie otwarta ulica Sienkiewicza. Na razie w jednym kierunku, od Narutowicza do ulicy Traugutta. Jak zapowiada miasto, te zmiany w drugiej połowie maja. Dzisiaj w Łodzi w granicach do 23 stopni z przejaśnieniami. Wieczorem pojawi się więcej chmur. No a w nocy prognozowane są wreszcie opady deszczu. Jutro ma być około 14 stopni, chłodniej też w piątek 13.
24: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
26: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. 25 i 16 lat za kratami jest wyrok dla ojczyma i matki 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu. W częstochowskim sądzie okręgowym jest Rafał Różycki.
27: Ojczym chłopca, Dawid B., którego prokuratura oskarżyła o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, został skazany na 25 lat więzienia. Magdalena B., matka dziecka, spędzi w więzieniu 16 lat za pomocnictwo i nieudzielenie pomocy synowi. Uzasadnienie wyroku odbyło się bez udziału mediów.
26: A wyrok nie jest prawomocny. Największym zagrożeniem jest teraz silny wiatr. Potrafi przenieść iskrę i doprowadzić do zapłonu w innym miejscu. To najnowsze informacje po odprawie w związku z ogromnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Z powodu nowego zarzewia na miejscu w Józefowie trzeba było przenieść sztab strażaków.
0: Cały czas jestem na miejscu w Józefowie w pobliżu zalewu, z którego śmigłowce nabierają wodę. Robi się tu coraz bardziej siwo i szaro. Coraz więcej dymu zawiewa tutaj do Józefowa. Z nieoficjalnych informacji dowiedziałem się, że ogień zbliżył się już nawet na kilometr od tej miejscowości. Z nieba zaczyna też lecieć już popiół.
26: O czym informował Artur Mazurek. Ceny nieco spadną. Jutro za litr 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 6,46, za 98 6,95, a litr diesla nie może przekroczyć 7 zł i 26 groszy.
1: SK Łódź News.
2: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Będą się tu kształcić lekarze i ratownicy wojskowi. Już 1 lipca w Łodzi ma wznowić działalność Wojskowa Akademia Medyczna. Szpital Pirogowa będzie podlegał Ministerstwu Obrony Narodowej.
3: Przejęcie szpitala Pirogowa przez Ministerstwo Obrony Narodowej to na pewno wzmocnienie systemu obrony, ale również poprawa dostępności świadczeń medycznych.
2: Mówi marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska. Pierwszym uruchomionym po wakacjach kierunkiem ma być Wojskowe Ratownictwo Medyczne. Kierunek lekarski wystartuje w 2027 roku.
4: Zapytałem na Instagramie, co porabiacie słuchając dzisiaj Eski i Mateusz mi odpisał, że odpoczywa, bo jeszcze ma wolne, wciąż trwa u niego majówka. Już pożałowałem, że zapytałem. 3 minuty po godzinie 13:00, obiecywany Michael Patrick Kelly na dobry początek. Michael Alechanczak, dzień dobry.

0: I Feel This Moment od Pitbulla i Kryśki Aguilery. Za chwilę Sombry Back to Friends. Karmię was dzisiaj takimi muzycznymi kąskami. Michał Hanczak z tej strony, bo dzisiaj dzień bez diety. Niektórzy powiedzą dzień jak co dzień. Ale tak trochę nawiązując do tego dnia bez diety, wczoraj wieczorem akurat trafiłem na popularny teleturniej, ten z tą podłogą, i tam była taka rozgrywka, która idealnie odwzorowuje moje myśli zawsze wtedy, kiedy jestem na diecie. No bo pomyślcie sobie teraz wy też, bo podejrzewam, że macie podobnie, że kiedy właśnie przechodzicie na dietę, na redukcję, kiedy chcecie zrobić formę na lato, to wasz mózg zaczyna tę grę.
1: Pizza.
2: Kebab.
1: Mm-hmm. Hamburger.
3: Tak.
2: Frytki.
0: O tak, no i oczywiście
1: zapiekanka.
0: Radio SK. Nigdy nie wygram.
4: Autopromocja.
5: Światowa supergwiazda.
6: Laureat Grammy.
5: Ikona pop.
6: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
7: Hi, this is Harry Styles.
6: Harry Styles powróci.
8: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
6: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy.
8: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
6: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
8: Tylko z Radiem SK.
4: Autopromocja.
9: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: TPO.pl. TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
3: TPO.pl.
2: Podpisz umowę online na TPO.pl.
4: Bartuś, co ty tam tak skrobisz w tym notesie?
5: Układam plan na funduszowy maj. Będzie tyle atrakcji, że bez porządnego planu polegnę.
4: To co tam masz na tej swojej liście przebojów?
5: Zaczynam od nauki. W Molecolab są warsztaty chemiczne i genetyczne. Potem lecę na warsztaty kulinarne. Kuchnia grecka, francuska i włoska. A na deser? Pieczenie croissantów.
4: Ambitnie. Pamiętaj, żeby potem wpaść na wiosenne morsowanie albo trening z fizjoterapeutą.
5: Właśnie notuję. I jeszcze 30 maja ruszam do Salio na pokazy jeździeckie i warsztaty robienia smakołyków dla koni.
6: Maj w Łódzkiem to jazda bez trzymanki.
4: Pamiętaj, żeby się zapisać na stronie fundusze.ue.loc.pl na wybrane warsztaty. To co? Kawa na wzmocnienie dla szefa logistyki?
5: Byle była mocna. Na tyle atrakcji potrzeba dużo energii.
7: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
9: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
12: I po reklamie.

0: Na Eskowym Zegarze 13.37, czyli już chyba po maturze z angielskiego, co? No chyba już dawno po nawet. No właśnie, dzisiaj abiturienci mierzyli się z maturą z języka angielskiego.
1: Może powtórzymy angielski.
0: No teraz to już i tak za późno, ale możemy powtórzyć w dorosłym życiu. Jestem bardzo ciekawy, co wam najlepiej idzie po angielsku. Czy macie jakieś takie zdanie, którego używacie, albo jakieś słowo ulubione, a może jakąś czynność, nie wiem. Zachęcam. Wszelkie angielskie skojarzenia i słówka mile widziane na Messengerze Radia SK. Nagrywajcie głosówki po polsku i po angielsku. Karol G już za chwilę na antenie Radia SK, a niebawem też w Polsce z koncertem. No, dobra, w przyszłym roku.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
0: Nawet kilku.
4: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
5: Dobra.
4: A takie ciemne włosy do pani?
5: No, średnie.
4: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
5: No macham.
4: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
6: No self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Hany i Wiktora.
7: I zwoń znajomych na sk.pl.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
10: Sherlock Holmes, James Moriarty.
9: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
11: Wyjdziemy stąd. Razem.
9: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Muzeum Fabryka Czekolady.

0: Ade Wedel można...
1: I to razem
2: przyjemnie spędzić czas.
1: Ale pachnie!
0: Spróbować w czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Ramenownia na Piotrzkowskiej, numer 89.
4: Japoński mistrz zaprasza na najprawdziwszy ramen Tantanmen Miso Ebiton Kotsu Shoyu. Ręcznie robiony makaron, orzeźwiające sody, matcha. Autentyczne japońskie smaki.
3: Ramenownia na Piotrzkowskiej.
5: Nowe Volvo dostępne od ręki? Tak, w salonie Volvo Bednarek to możliwe. XC40, XC60, XC90? Wszystkie dostępne od ręki czekają właśnie na Ciebie. Jeżeli masz już Volvo, zadbaj o nie w naszym Car Spa. Zabezpieczenie folią PPF, renowacja lakieru, nałożenie powłoki ceramicznej lub czyszczenie i impregnacja wnętrz. Chcesz pozostawić swoje auto w rozliczeniu lub myślisz o używanym Volvo? Mamy największy wybór samochodów w programie Volvo Select w Łodzi. Volvo Bednarek, Twój dealer Volvo w Łodzi. Łódź, ulica Rokicińska 164.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: I po reklamie.
16: Esko.

0: I od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z hitem Nareszcie. Nareszcie koniec pracy mogą powiedzieć ci, którzy o 14 kończą swoją zmianę, to za 5 minut. No i być może nareszcie mogą powiedzieć też maturzyści, którzy ostatnie 3 dni z rzędu pisali trudne egzaminy. Na pewno były trudne, bo przecież z matmy między innymi. Dzisiaj był angielski, a ja was pytam nie tylko maturzystów. Co z tego angielskiego wam zostało? To znaczy, co najlepiej robicie po angielsku, albo co sobie często po angielsku powtarzacie? Mamy
2: głosówkę.
1: Cześć, Mariusz.
2: Pytasz, co sobie powtarzam codziennie. Przy kolejnych moich próbach rzucenia papierosów ciągle powtarzam sobie one day, one day, one day. Czekam na ten dzień, kiedy będę mógł powiedzieć day one.
1: I niech ten dzień nastąpi jak najszybciej. Ja tak w trosce o twoje zdrowie. I będziesz wtedy number one, absolutnie. Natomiast jeszcze Agnieszka napisała w odpowiedzi na moje pytanie, co najlepiej robicie po angielsku, że w pewnym wieku to najlepsza jest umiejętność wyjścia po angielsku. Na przykład z nudnego zebrania w pracy. Tak by nikt nie zauważył.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Każda firma ma swoje cele. Każdy szef ma ambitne plany. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel. Kombo Vivaro i Movano dostępne w leasingu 101,8% z ratą od 805 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za 1%. Teraz wersje elektryczne w cenie diesla z przedłużoną ochroną Proker.
9: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Opel Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
10: Serce czy rozum?
11: Najlepsze decyzje to te, w których jedno i drugie mówi tak.
10: Szukasz domu albo mieszkania w Łodzi?
11: Wchodzisz i czujesz, że to jest to.
10: A chwilę później twój rozum tylko to potwierdza.
11: Lumina. Apartamenty z tarasem na dachu. Pine Garden. Domy wśród drzew w mieście. Zagajnikowa. Gotowe mieszkania przy parku.
10: GT Faktory. Budujemy domy i mieszkania w Łodzi od 15 lat.
11: 666-200-204.
10: Na hasło radio gwarantowany rabat.
12: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
13: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze,

0: czytaj wygodnie.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Uwaga rodzice, mamy hit dla młodych fanów futbolu. Piłkarskie urodziny na krytym boisku pod balonem Savo Cruz Arena. Super zabawa, sportowe emocje. Savo Cruz Arena, tu dzieci świętują jak mistrzowie. SavoCruzArena.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto. Dealer Omoda, Jayku i Cherry.
5: Łukasz Bogdan, dzień dobry, mamy szósty dzień maja i środę. Tymczasem dobra informacja dla kierowców, bo Sienkiewicza w centrum Łodzi znów będzie przejezdna. Na razie w jednym kierunku, co prawda. Jeszcze w drugiej połowie maja kierowcy pojadą ulicą od Narutowicza do Trauguta. Poza tym, no niestety, utrudnienia m.in. na Żgowskiej, w okolicy Łódzkiej Dąbrowy, więc też omijajcie. Póki co jeszcze słonecznie, ale zbliżają się chmury deszczowe. Szczególnie wieczorem i w nocy może mocno popadać. Jutro w ciągu dnia maksymalnie do 20 stopni, ale bez opadu.
4: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto. Autoryzowany dealer Omoda, Jayku i Cherry. Aleja Włókniarzy 144 Łódź.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 14. Agata Chruściak, zapraszam. W akcji ponad 370 strażaków i 50 terytorialsów. Służby walczą z ogromnym pożarem lasu pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie. Ogień objął 300 hektarów. Największym zagrożeniem jest teraz silny wiatr.
7: Jest po prostu tragedia.
8: No załamuje ręce, płakać się chce.
9: Wczoraj zginął ten odważny człowiek. Dzisiaj walczą też same zastępy tych strażaków, gdzie jesteśmy im bardzo wdzięczni i podziwiamy ich.
6: Mówili mieszkańcy, a Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie sprawdza jakość powietrza na terenach w pobliżu pożaru lasów. Polskie władze mają powstrzymać się od utrudniania pracy sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tak orzekł dziś Europejski Trybunał Praw Człowieka. Decyzja jest natychmiastowa i wiążąca dla wszystkich organów państwa. Według orzeczenia Trybunału w Strasburgu, czworo sędziów, których nie uznaje prezes Trybunału Konstytucyjnego, powinno natychmiast otrzymać sprawy do rozpoznania. Gwiazda FC Porto już po kolejnych zmaganiach maturalnych, Oskar Pietuszewski, w liceum w Białymstoku zdawał egzamin z języka angielskiego.
10: Gdzieś tam się koncentruję zawsze na zadaniu, czy to jestem na boisku, to jest fokus od razu, to co jest na boisku, a to co jest na maturze, to jest na maturze i potrafię się odciąć od tego.
6: A na zawodnika tuż po egzaminie czekali fani, aby zdobyć autograf i zdjęcie.
2: SK Łódź News.
5: Łukasz Bogdan, zapraszam. 56-letni Marek F. został tymczasowo aresztowany. Usłyszał 12 zarzutów, w tym jazdę po alkoholu, spowodowanie wypadku z rowerzystą i ucieczkę bez pomocy. Odpowie też za prowadzenie auta mimo zakazu oraz oszustwa na ponad 700 tysięcy złotych. Sąd w Łodzi uznał, że może utrudniać śledztwo. Przed nami remont estakady na Alei Włókniarzy w Łodzi. W kierunku górnej będzie ona zamknięta. Prace startują w połowie przyszłego miesiąca, więc kierowcy przygotujcie się na kolejne utrudnienia w naszym mieście.
11: Dziś dzień bez diety. W Radiu SK w sumie na co dzień nie mamy diety, bo serwujemy wam naprawdę pełnowartościowe muzyczne dania, czyli hity na czasie. Dracula, Tame Impala i Jenny na dobry początek tej godziny, 14:00 tu Hanczak. Dzień dobry.

0: Ruel postanowił do nas przyjechać. 23 października wystąpi w Warszawie z koncertem. No, ten pan akurat tym razem do nas nie przyjedzie, ale spokojnie, my was wyślemy do tego pana. Myślę tu o Harrym Stylesie, który już niebawem gra koncert w Amsterdamie, no i wy możecie tam być. Nasza słuchaczka Kinga już zapewniła sobie bilety. Okazało się, że jest wielką fanką Harrego i poradziła sobie doskonale ze stresem i z quizem z wiedzy, między innymi na temat Harrego Stylesa, ale w tym tygodniu szukamy kolejnej takiej osoby, którą wyślemy do Amsterdamu. Zafundujemy nocleg, zafundujemy bilety na samolot, ale także bilety na koncert oczywiście dla tej osoby i osoby towarzyszącej. Paulina wczoraj zdobyła w naszym quizie 6 punktów, miała 6 dobrych odpowiedzi, jedną złą w pół minuty, to naprawdę świetny wynik, ale być może dzisiaj po 15 u Pirowskiego i Pawełka ktoś przebije Paulinę i jutro znajdzie się w wielkim finale i dostanie te bilety. Najpierw trzeba się zgłosić, nie czekajcie do ostatniej chwili, bo naprawdę już tego czasu za dużo nie ma. Wchodźcie na SKPL i dajcie nam znać, że to właśnie wy jesteście największym fanem albo największą fanką Harry'ego Stylesa. A za chwilę Ray, Where is my husband?
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Staria w wersjach 7- oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły

Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja.

0: 10 maja Łódź stanie się centrum nowoczesnego budownictwa. Przy stadionie Moto Arena Łódź odbędą się wielkie targi domów szkieletowych, modułowych i mobilnych. Ponad 100 wystawców i kilkadziesiąt domów pokazowych do obejrzenia na żywo. Bilety kupisz w kasach na miejscu oraz na stronie domyszkieletowe.pl.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
3: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: E-bike Pro Eco Easy. Prawdopodobnie jeden z najtańszych polskich e-bike'ów z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz w cenie 3999 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Odwiedź sklep Pro Rowery w Łodzi, ulica Żgowska.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
7: I po reklamie.

0: To jeden z tych hitów, które pochodzą z MP3-ki. Infinity to Gurgisz Project, oczywiście na antenie Radia SK, zawsze na czasie. 21 minut do godziny 15. Pozwalacie swoim psom, jeżeli takowe macie, spać z wami w łóżku? No, podejrzewam, że teraz drażliwy temat poruszam dla niektórych i bardzo może to być kontrowersyjne, ale pojawiły się takie badania, takie znalazłem. Naukowcy twierdzą, że psy, które śpią w łóżku swoich właścicieli, żyją nawet o 4 lata dłużej niż te psy, które na łóżko wpuszczane nie są. Chyba moja babcia musiała robić te badania. No, w każdym razie okazuje się, że my mamy czworonożnego najlepszego przyjaciela, czyli psa, ale dla naszego czworonożnego przyjaciela najlepszym czworonożnym przyjacielem jest łóżko.
1: Radio SK. Reklama.
2: Ptaszki ćwierkają, czyli ja.

0: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ramenownia na Piotrkowskiej, numer 89.
5: Japoński mistrz zaprasza na najprawdziwszy ramen Tantanmen, miso, ebi, tonkotsu.

0: Spotkania biznesowe do Centrum Molo w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim. Oferujemy 9 nowoczesnych sal konferencyjnych, nowoczesne zaplecze techniczne oraz kompleksową obsługę wydarzeń. Do dyspozycji gości oddajemy także rozległy teren plenerowy o powierzchni 3 hektarów. Idealny na integrację, pikniki firmowe i inne eventy na świeżym powietrzu. Połącz biznes z relaksem i wyjątkową atmosferą nad wodą. Centrum Molo. Przestrzeń, w której spotkania mają znaczenie.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: I po reklamie.
9: Future man of Don, catch me ballin' out in line ditch. I'm braided with the paper, I go Super Bowl Sunday. You son, bold, crazy, running to the hundreds. I keep my neck on my wrist, hood nigga with the money and they loving it. She got comfortable, she called me by my governor. Pull up in the Rolls with the white seats. And pull off in a Porsche like a car.

To Lore w Radiu SK. Wszystko jedno, wszystko źle. Nie no, na pewno wszystko dobrze napisaliście na maturze z angielskiego, jeżeli dzisiaj właśnie ją zdawaliście. Odpowiedzi, gotowe rozwiązania arkuszy mamy na sk.pl, a za chwilę na pewno też wszystko będzie dobrze. Bo razem z wami Pirowski i Pawełek, no i oczywiście kolejne hity na czasie. Do usłyszenia jutro.

0: Reklama.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na Leroy.

0: 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
5: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu, możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Manufaktura na pierwszym poziomie.
6: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Ekstra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: No i wyjeżdżamy na łódzkie drogi. Niestety Konstantynowską raczej omijajcie. Nie najlepiej na Lutomierskiej, okolice tutaj łódzkiego Górniaka. W szczególności również Pabianicką, Rondo Solidarności, Rondo Lotników Lwowskich. Też niestety, ale no gaz gazu. 23-24 stopnie na termometrach. Niestety wieczorem i w nocy synoptycy przewidują opad deszczu. Dosyć mocno ma popadać w okolicach godziny 23. Jutro w ciągu dnia raczej bez większych opadów, ale troszkę chłodniej, do 21 stopni.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Wyrok w sprawie ojczyma i matki Kamilka zostanie zaskarżony, zapowiedziała rzeczniczka praw dziecka. Kara nie jest adekwatna do winy, podkreśliła po wyjściu z sali rozpraw siostra skatowanego ośmiolatka. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma chłopca, na 25 lat więzienia, a matkę na 16.
14: Oboje trafią do więzienia za znęcanie się nad Kamilkiem.
15: Jedno i drugie mają takie

0: takie zarzuty. Są dwa różne zarzuty, ale najpoważniejszym czynem to jest to spowodowanie u małoletniego kryminalnego ciężkiego uszczerbku na zdrowie, którego następstwem była śmierć małoletniego pokrzywdzonego po pewnym czasie.
1: Zaznaczył Dominik Bogacz z Sądu Okręgowego w Częstochowie, z którym rozmawiał Rafał Różycki. Wyrok nie jest prawomocny, a śledczy ustalili, że ojczym polewał chłopca wrzątkiem, uderzał pięściami i rzucał na rozżarzony piec węglowy. Silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą. Na miejsce ściągani są kolejni strażacy. To najnowsze informacje w sprawie pożaru pod Biłgorajem. Ten objął 300 hektarów lasu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Prowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez straż pożarną.
1: A akcję gaśniczą utrudnia wiatr i sucha ściółka leśna. Drożej w Trójmieście i Poznaniu, taniej we Wrocławiu i Krakowie. Chodzi o ceny mieszkań na rynku wtórnym w ostatnim roku. Najnowsze analizy publikuje GetHome.pl. A jeżeli chodzi o ostatni miesiąc, więcej za metr trzeba też zapłacić w Warszawie. Tu średnia cena przekracza 18 tysięcy, w Trójmieście 17, a w Katowicach niecałe 12 tysięcy.
3: SK Łódź News.
4: Łukasz Bogdan, zapraszam. Już w przyszłym miesiącu rozpocznie się przebudowa estakady na skrzyżowaniu Włókniarzy Jana Pawła II w Łodzi. Co na to kierowcy?
5: Źle to widzę, bo ja tutaj często jeżdżę. Nie wiem, na ile mi to będzie utrudniało przejazd, tak?
6: Alternatywy trzeba będzie inne znaleźć. Tutaj omijać raczej ten teren.
4: Prace potrwają rok, więc drodzy kierowcy, życzę dużo cierpliwości. W sobotę, 16 maja, Noc Muzeów zawita do Orientarium Załódź, oferując wyjątkowe nocne zwiedzanie. To szansa, by zobaczyć, jak zwierzęta funkcjonują po zmroku, w zupełnie innej atmosferze, pełnej dźwięków, natury i tajemnic.
7: To 2 minuty po 15 w SC. Wracamy do hitów na czasie razem z Jeremim Sikorskim. Jego hitem Wracam. Później mocne klubowe uderzenie Ilenium i Ellie Goulding, ale wpadnie też grupa Maneskin i Bledka ze swoim najnowszym hitem 2 dni. Kirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie.

0: Wletka i dwa dni. I ma rację dziewczyna, dwa dni dzielą nas od weekendu. 13,5 minuty po 15. Dzisiaj środa, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek, witajcie.
0: Dzień dobry. Skoro środa, to dzień.
1: Dzień środowy, tak?
0: No właśnie, Pawełku, zobaczyłem dwa twoje rumieńce. Mówię, że odpowiedzi, które przychodzą najszybciej do głowy, będą najmniej premiowane.
1: No to mi tylko taka przyszła do głowy i w takim razie u mnie bez premii dzisiaj.
0: Zapraszamy was serdecznie. Środa to dzień. Trzy kropki my stawiamy, a wy dokończcie. W zamian za dobre wasze ciekawe odpowiedzi będziemy mieć komplet ciuszków popołudniowej ekipy, a zatem Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints.
1: No to już tylko głosóweczka na eskowym messengerze od was do nas i merch może być wasz. Jeżeli wolicie SMS-y, to też jest taka droga przecież, prawda?
0: Bardzo proszę, 664-402-302. My zaczynamy, środa to wykończycie, a za moment gramy Bibi Rexę i jej nowy kawałek New Religion.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
9: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
10: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
9: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
10: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko

0: po 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Nowe Volvo dostępne od ręki? Tak, w salonie Volvo Bednarek to możliwe. XC40, XC60, XC90? Wszystkie dostępne od ręki czekają właśnie na Ciebie. Jeżeli masz już Volvo, zadbaj o nie w naszym Car Spa. Zabezpieczenie folią PPF, renowacja lakieru, nałożenie powłoki ceramicznej lub czyszczenie i impregnacja wnętrz. Chcesz pozostawić swoje auto w rozliczeniu lub myślisz o używanym Volvo? Mamy największy wybór samochodów w programie Volvo Select w Łodzi. Volvo Bednarek, Twój dealer Volvo w Łodzi. Łódź, ulica Rokicińska 164.
2: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Łódź Kasprzaka 8. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
5: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
6: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
7: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
8: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
9: I po reklamie.

0: Benson, Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Tokie dźwięki. Powiedziałem tokie?
1: Tokie dźwięki.
0: Tokie dźwięki na naszej antenie w Radiu SK już 27 minut po 17. Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: To skoro środa to dzień, to ten moment tygodnia, czytam w waszych SMS-ach, kiedy jesteś już zmęczony jak w piątek, ale szef nadal udaje, że to dopiero początek.
1: To sprawdźmy jak u Krystiana z tą środą.
2: Na pytanie środa to, mam odpowiedź środa to... To mały piątek.
1: No wiadomo, piąteczek już u każdego w głowie, a czy u Jędrzeja też?
3: Środa to dzień kaca po pracy.
0: Aha, kaca po pracy? No ale zaraz, czy to oznacza, że kaca nie było w pracy, on przyszedł nagle po? Czy być może w pracy odbywało się coś, co potem skutkowało niefajnymi doznaniami?
1: Myślę, że jednak opcja numer dwa, w pracy coś się podziało.
0: Strasznie ten weekend długi z piątku do środy, muszę powiedzieć.

0: Było.
1: Minęło. Sanach dla was w Radiu SK, ale ze specjalną dedykacją dla wszystkich, którzy są już po dzisiejszych egzaminach maturalnych z języka angielskiego. Trzymamy kciuki, żeby wszystko wam się udało, a my zerkamy, co poza maturami także dzieje się w środę.

0: 69.
1: Japoński mistrz zaprasza na najprawdziwszy ramen Tantanmen Miso Ebiton Kotsu Shoyu. Ręcznie robiony makaron, orzeźwiające sody, matcha, autentyczne japońskie smaki.
0: Ramenownia na Piotrkowskiej.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: I po reklamie.

0: Potencjalnie to kandydat na hit. Potencjal od Sombra kończy muzycznie 15 na antenie Radia SK.
1: No i potencjalnie po 16 ktoś ma szansę wyjechać na koncert Harry'ego Stylesa do Amsterdamu. Przedostatnia szansa dzisiaj, tak więc spadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie.
0: Zapraszamy serdecznie. Ostatni półfinał dzisiaj po 16. Jutro wielki finał. Dowiemy się, kto wygrywa przelot. No i koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja.

0: Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Od 8 do 10 maja Łódź stanie się centrum nowoczesnego budownictwa. Przy stadionie Moto Arena Łódź odbędą się wielkie targi domów szkieletowych, modułowych i mobilnych. Ponad 100 wystawców i kilkadziesiąt domów pokazowych do obejrzenia na żywo. Bilety kupisz w kasach na miejscu oraz na stronie domyszkieletowe.pl.
2: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
3: Pierwsza komunia z Romet. Czas na pierwszy prawdziwy rower. Wybierz górskie i miejskie rowery Romet. Solidne, wygodne i stworzone z myślą o bezpieczeństwie. Akcja Super Duo. Kup kask i zyskaj 100 zł rabatu na rower Romet. Zapytaj sprzedawcę o szczegóły. Odwiedź sklep Pro Rowery w Łodzi. Ulica Żgowska.
4: Jesteś gotowy?
5: Na co?
4: Na funduszowy maj. To miesiąc świętowania wejścia do Unii Europejskiej. Bezpłatne warsztaty u beneficjentów, wycieczki pociągami, lokalne eventy i wiele więcej.
5: W Łódzkiem coś się dzieje?
4: I to sporo! Startujemy 8 maja. Czekają na Was warsztaty z wypiekania chleba, warsztaty z dietetykiem i zawody jeździeckie. A to tylko część atrakcji.
5: Jestem gotowy.
4: Wejściówki na wybrane wydarzenia można wygrać w konkursach organizowanych na profilu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na Facebooku. Więcej na fundusze.ue.lotkie.pl. Spot finansowany z funduszy europejskich.
5: Odjazd! Następna stacja, funduszowy maj.
4: Czeka tu na Was moc atrakcji, warsztatów i wycieczki pociągiem ŁKA po regionie. A to wszystko bezpłatnie.
5: 10 maja Piotrków Trybunalski, 17 maja Łowicz, 24 maja Kutno, 31 maja Sieradz.
4: Rozkład jazdy, to znaczy rejestracja na przejazd, jest możliwa na stronie fundusze.ue.lotkie.pl. Liczba miejsc ograniczona.
5: Obserwujcie Facebooka Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, by być na bieżąco.
4: Spot finansowany z funduszy europejskich.
6: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
8: To będzie ostatnia reklama. Serce czy rozum?
9: Najlepsze decyzje to te, w których jedno i drugie mówi tak.
8: Szukasz domu albo mieszkania w Łodzi?
9: Wchodzisz i czujesz, że to jest to.
8: A chwilę później twój rozum tylko to potwierdza.
9: Lumina. Apartamenty z tarasem na dachu. Pine Garden. Domy wśród drzew w mieście. Zagajnikowa. Gotowe mieszkania przy parku.
8: GT Faktory. Budujemy domy i mieszkania w Łodzi od 15 lat.
9: 666-200-204.
8: Na hasło radio gwarantowany rabat.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto. Dealer Omoda, Jayku i Cherry.
13: Jeszcze ciepło, jeszcze słonecznie, ale to się zmieni. Wieczorem i w nocy synoptycy ostrzegają, może zagrzmieć, może też popadać w okolicach 23. Wszystko wtedy może się rozpocząć i może popadać. Zresztą tego deszczu jednak nam brakuje, sami przyznacie. Jutro maksymalnie do 21-22 stopni. Delikatne zachmurzenie. A na łódzkich ulicach ciasno, na Bandurskiego, mijajcie Włókniarzy, okolice łódzkie estakady, nie najlepiej też na placu Niepodległości, w okolicach Żgowskiej również.
12: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto. Autoryzowany dealer Omoda, Jayku i Cherry. Aleja Włókniarzy 144 Łódź. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Już prawie 16, Agata Chruściak. Zapraszam. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wskaźniki na

0: Farma z linią produktów Elektrowit.
1: Już prawie 16, Agata Chruściak. Zapraszam. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wskaźniki na

0: aktywności ponad 350 strażaków walczy z pożarem lasu pod Biłgorajem. Akcja jest prowadzona z ziemi i z powietrza. Strażacy zaznaczają, że na razie nie ma zagrożenia dla mieszkańców, ale ci, jak słyszymy, nie kryją obaw.
1: Jest źle, bo ja się tam mieszkam na rynku, ale tu się boję o te budynki, bo tu mam te budynki drewniane wszystko.
2: Ja tutaj mam dwa zakłady i bardzo przeżywam, bo to zakłady z drzewem związane.
3: Tak ciężko w ogóle się oddycha, tak duszno jest.
0: A wczoraj podczas akcji doszło do katastrofy gaśniczego dromadera. Zginął pilot. Telemetryczne nadajniki, dotacje dla mieszkańców na specjalne kosze na śmieci czy powołanie specjalnej grupy interwencyjnej to pomysły w sprawie niedźwiedzi na Podkarpaciu. Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie przyrody, nad którą będzie głosować dziś Senat. Temat stał się głośny po tym, jak spacerującą 58-latkę zaatakowało zwierzę. Kobieta zmarła.
4: SK Łódź. Sport.
5: Łukasz Bogdan, zapraszam. Przed nami kolejne wielkie starcie. Tym razem gwiazdy z drużyny Gortata zmierzą się w Łodzi z żołnierzami sił powietrznych NATO Air Force. Wśród zawodników Gortat Team będzie m.in. polski raper BDOS. A mecz w Łódzkiej Atlas Arenie 13 czerwca. Z kolei 25 października Łódź ponownie stanie się stolicą adrenaliny. W Atlas Arenie odbędzie się wielki finał Freestyle Heroes, jednego z najbardziej widowiskowych motoshow w Polsce. W programie ekstremalne ewolucje FMX, BMX i MTB. Efektowna oprawa świetlna, muzyka i oczywiście pirotechnika.
6: Wrzuć na luz!
7: Już minuta po 16, dzisiaj środa, a za moment w głośnikach Let Me Love You, a zatem dawno już niesłyszany DJ Snake i Justin Bieber w komplecie. Potem Alex Warren, będzie Eben i Cardinal Official z Akonem. Pięknie witamy i zapraszamy, tu Pirowski.
8: Tu Pawełek, dzień dobry.
7: Dzień dobry. No i jeszcze macie szansę zgłosić się po bilety na Harry'ego Stylesa na sk.pl, a kolejny półfinał już za kilka minut.

0: I najważniejsza postać najbliższych sekund ma na imię Cornelia i nie ukrywa, że oddałaby niemal wszystko, by znaleźć się na koncercie Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Dzień dobry, Cornelio. Dzień dobry, cześć, witamy cię pięknie. Cornelia, właściwie twoja, nie wiem czy słowo miłość, uwielbienie do Harry'ego Stylesa trwa nieprzerwanie od lat, ile, 10? 10?
1: No tutaj myślę, że nawet ponad, szczerze mówiąc.
0: Dobra, troszkę cię nie słyszymy niestety, Cornelia.
2: Tak, przełącz się może w taki tryb przy uchu, to wtedy będzie pewnie idealna jakość.
1: Czy teraz jest lepiej?
0: Jest lepiej. Cornelia, a ile jest prawdy w tym, że masz jeszcze koszulkę z One Direction, tylko nie bardzo możesz ją nosić? Chodzi o to, że skurczyła się w praniu, czy co się stało?
1: Prawda jest taka, że mam tą koszulkę, odkąd miałam jakieś 7 lat.
0: Co
1: aktualnie mam prawie 21,
0: ja
1: więc
0: no
1: już troszeczkę się nie mieszczę.
0: No tak, to dobrze, wyrosła ci, wszystko się zgadza. Cornelia, 12 maja masz urodziny.
1: Tak, zgadza się.
0: A koncert jest którego?
1: Tutaj 16 maja.
0: No właśnie, no to trzymamy kciuki, żeby to był fajny prezent urodzinowy dla ciebie. Za moment zagramy w quiz. Twoje zadanie to być najlepsza w tym tygodniu i do jutra utrzymać wynik. Czy zasady są mniej więcej jasne?
1: Myślę, że tak. Mam nadzieję, że dam radę.
0: Doskonale. My nie mamy żadnych wątpliwości, że dasz radę, a zatem za kilka minut usłyszycie Cornelię raz jeszcze przy tak zwanej próbie ognia.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie?
5: To będzie odlot ściśle tajny!
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
6: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
7: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
8: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Staria w wersjach 7- oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
12: TPO.pl.
13: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
12: TPO.pl.
13: Podpisz umowę online na TPO.pl.
14: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Każda firma ma swoje cele. Każdy szef ma ambitne plany. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel. Kombo Vivaro i Movano dostępne w leasingu 101,8% z ratą od 805 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za 1%. Teraz wersje elektryczne w cenie diesla z przedłużoną ochroną Proker.
19: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Opel Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
20: Na Piotrkowskiej, numer 89.
21: Japoński mistrz zaprasza na najprawdziwszy ramen Tantanmen Miso Ebiton Kotsu Shoyu. Ręcznie robiony makaron, orzeźwiające sody, matcha, autentyczne japońskie smaki.
20: Ramenownia na Piotrkowskiej.
22: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu, możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip Ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Manufaktura na pierwszym poziomie.
23: Uwaga rodzice! Mamy hit dla młodych fanów futbolu. Piłkarskie urodziny na krytym boisku pod balonem Savo Gruz Arena. Super zabawa, sportowe emocje. Savo Gruz Arena. Tu dzieci świętują jak mistrzowie. SavoGruzArena.pl.
24: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
0: To będzie ostatnia reklama.
1: JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1:3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na Ciebie zarówno klasyczne Omoda 5 HEV, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 maja 1:3.
2: I po reklamie.

0: Obiecaliśmy wam Icona i Cardinal Official i tak oto Dangerous znalazł się w waszych głośnikach. To jest Radio SK 14 po 16 z wami Pirowski
1: i Pawełek. Dzień dobry.
2: Hi, this is Harry Styles.

0: Galway Girl, Ed Sheeran w Radiu SK.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Nasza girl, która chce z Harrym Stylesem spędzić uroczy koncert w Amsterdamie, ma na imię Cornelia. Dzień dobry, Cornelio. Raz jeszcze.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Poznaliśmy cię kilka chwil temu, pamiętamy cały czas twoją fantastyczną energię. Jakie masz emocje przed startem naszej zabawy?
2: Jestem zestresowana, ale dobrze nastawiona.
0: Okej, to życzymy w takim razie, żeby ten stresik cię tylko stymulował i pozwalał ci jak najszybciej odpowiadać na pytania w czasie 30 sekund. Zegar włączymy dopiero w momencie, w którym przeczytam pierwsze pytanie. Potem będę starał się oczywiście czytać je jak najszybciej, żebyś na jak najwięcej pytań mogła udzielić odpowiedzi.
3: Ja jeszcze tylko dodam, że wczoraj z pytaniami mierzyła się Paulina, nasza obecna liderka rankingu. Ona miała 6 poprawnych odpowiedzi i 1 błędną.
0: Tak jest. Jutro wielki finał. Jedna informacja dla ciebie. Jeśli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na dane pytanie, od razu przeskakujemy do kolejnego. Ale gdyby była jakaś pomyłka, regulaminowo będę musiał przeczytać prawidłową odpowiedź. Dobra?
2: Dobrze, oczywiście.
0: Cornelia, jestem przekonany, że cała Polska trzyma teraz za ciebie kciuki. Oczywiście poza Pauliną, która jest liderką naszego zestawienia z wczoraj. Pytanie, czy jest...

0: jesteś gotowa i mogę zacząć czytać pierwsze pytanie.
1: Jestem gotowa.
0: Pytanie numer 1. Czy Harry Styles ma rodzeństwo?
1: Tak, ma rodzeństwo.
0: Czy Holandia ma króla?
1: Nie.
0: Tak, obecnie jest to król Wilhelm Aleksander. Czy dziś maturzyści w Polsce pisali egzamin z języka polskiego?
1: Nie.
0: Dobrze, czy Harry Styles nagrał kiedyś piosenkę w duecie z Miley Cyrus?
1: Nie.
0: Czy Polska ma większą powierzchnię niż Holandia?
1: Tak.
0: Czy Harry Styles w ramach swojej trasy koncertowej zagra w Londynie?
1: Tak.
0: Czy Amsterdam ma bezpośredni dostęp do morza?
1: Nie.
0: Czy niebawem... I czas się skończył. Sam nie wiem, ale trzymam mocno za ciebie kciuki, bo pytań udało mi się zadać...
2: Tak w pełni?
0: W pełni 7. Mhm. 7.
2: I był błąd z tym królem, jeden błąd, więc ten jeden punkt odejmujemy. Łącznie daje ci to 6 punktów i jedną błędną odpowiedź, czyli dokładnie taki sam wynik jak Paulina.
0: A zatem, panie i panowie, mamy remis. Takiej historii nie było w zeszłym tygodniu, ale jest w tym. Kornelia, poszło ci zawodowo, właściwie byłaś fenomenalna. I z tym wynikiem czekamy do jutra. Jutro ostatni półfinał. No i sprawdzimy, która z was, albo które z was było najlepsze. Kornelia, na razie ci gratulujemy bardzo pięknie. Nagroda dzisiaj to winyl Harry'ego Stylesa.
2: Najnowsza płyta, tak.
0: A jutro bądź w nasłuchu, bardzo proszę. I też bądź pod telefonem, bo może się przydać.
1: Dobrze, będę, oczywiście.
0: Gratulacje, Kornelio. Gramy. A Justina Biebera lubisz swoją drogą?
1: Lubię posłuchać.
0: To bardzo dobrze, bo właśnie gramy go także dla ciebie na naszej antenie. Tu w duecie z Nicki Minaj, która już powoli zaczyna się odzywać, to Beauty and the Beast.

0: Hozier, Take Me to Church w Radiu SK. 21 minut przed godziną 17, teraz nie Kościół, a Bałtyk, Pawełku.
1: Co z Bałtykiem?
0: Kiedy ostatnim razem pluskałeś się w Morzu Bałtyckim?
1: Ja, jak wsadzam nogę do Bałtyku, to ona mi zamarza. No niestety te temperatury, Pawełku, Bałtyku są nie dla mnie.
0: Ale rozmawialiśmy kiedyś o Bałtyku i wsadzałeś nogę do Bałtyku wyłącznie w sezonie letnim. Jakim cudem mogła ci tam zamarznąć?
1: No ja mówię o sezonie letnim. Aha. Tam jest zimno jak...
0: Ja to rozumiem. Myślę, że wszystkie morsy w Polsce aktualnie cię serdecznie, Pawełku, pozdrawiają. A propos Bałtyku, to mamy najnowsze znalezisko, bo podczas prac porządkowych na dnie tego morza, przy okazji budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, natrafiono na ciekawe znalezisko, Pawełku. Jakbyś się pluskał, to być może i ty byś to wyłowił.
1: No, obawiam się, że tak. A co znaleźli?
0: No, płetwonurkowie właśnie wyłowili oryginalną beczkę datowaną na coś między XV a XVII wiekiem. A beczka wypełniona była po brzegi bryłami żelaza. No i teraz obawiam się, że przy kolejnych badaniach Morza Bałtyckiego na wynikach będzie za niska ferrytyna. Więc może pozostanie nam rzucanie po prostu wątróbki drobiowej albo szpinaku gdzieś do środka.
2: Reklama.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Kompanieros, kompanieros, Roosevelta 10.
7: Hola! Prawdziwy Meksyk w Kompanieros. Burrito, tacos, quesadilla, meksykańskie bowle, autentyczne meksykańskie salsy, guacamole, autorska karta koktajli. Wpadnij na OFF Piotrkowska. Masz w domu niezły Meksyk? Kompanieros. Zamów z dostawą przez Uber Eats.
8: Bartuś, co za mina?

0: Kawa ci nie smakuje?
1: Nie, Basiu. Chciałbym w maju trochę zwiedzić łódzkie, ale jest tyle ciekawych miejsc, że aż nie wiem od czego zacząć i gdzie jechać.
0: To wsiadaj w pociąg. W cztery niedziele w ramach funduszowego Maja możesz zostawić auto w garażu i wybrać się na darmową wycieczkę łódzką koleją aglomeracyjną.
1: Darmową?
0: Dokładnie. 10 maja pojedziesz do Piotrkowa Trybunalskiego, 17 do Łowicza, 24 do Kutna, a 31 do Sieradza. Tylko pamiętaj, żeby wcześniej zapisać się na stronie fundusze.ue.locke.pl.
1: Słusznie, na taką przygodę chętnych nie zabraknie.
0: To co, kawka na drogę?
1: I to dużo, musi starczyć na zwiedzanie całego województwa. Ale w maju będę miał pociąg do atrakcji.
2: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: I po reklamie.
11: Esko.

0: Mr. Know It All to Teddy Swims w Radiu SK jeszcze przed 17.
1: Środa to... Kasia odpowiada.
2: No hej, środa to dzień, kiedy kawa przystaje.

0: działać, a weekend udaje, że cię nie zna. Pozdrawiam.
1: No to co, szybka dolewka kawy tak dla pewności może jednak zadziała i za chwilę wszyscy słuchamy newsów Eski o 5.
2: A jeśli nie zadziała, to na dolewkę dolejemy. Najlepsze hity na czasie, bądźcie z nami.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ramenownia na Piotrkowskiej, numer 89.
2: Japoński mistrz zaprasza na najprawdziwszy ramen Tantanmen Miso Ebiton Kotsu Shoyu. Ręcznie robiony makaron, orzeźwiające sody, matcha, autentyczne japońskie smaki.
1: Ramenownia na Piotrkowskiej.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
5: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Nowe Volvo dostępne od ręki? Tak, w salonie Volvo Bednarek to możliwe. XC40, XC60, XC90? Wszystkie dostępne od ręki czekają właśnie na Ciebie. Jeżeli masz już Volvo, zadbaj o nie w naszym Car Spa. Zabezpieczenie folią PPF, renowacja lakieru, nałożenie powłoki ceramicznej lub czyszczenie i impregnacja wnętrz. Chcesz pozostawić swoje auto w rozliczeniu lub myślisz o używanym Volvo? Mamy największy wybór samochodów w programie Volvo Select w Łodzi. Volvo Bednarek, Twój dealer Volvo w Łodzi. Łódź, ulica Rokicińska 164.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
10: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
11: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na SK.pl i sprawdź.
12: To będzie ostatnia reklama. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
13: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
14: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
12: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
15: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Co tam na łódzkich ulicach? No niestety ciasno na Politechniki przy Wróblewskiego. Podobnie przy rondzie lotników lwowskich. Więcej aut też na Aleksandrowskiej, to przy Traktorowej. Na Brzezińskiej, na Mickiewicza przy Wólczańskiej. A omijajcie też Bandurskiego w okolicach Karolewskiej i Żeromskiego od Kopernika do Politechniki. Niestety wieczorem i w nocy, a może i stety, popada deszcz. Może też niestety zagrzmieć. Jutro w ciągu dnia troszkę chłodniej niż dzisiaj. W granicach do 21-22 stopni.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Sytuacja jest trudna. Straż pożarna ustawia kolejne linie obrony. To informacje w

0: sprawie pożaru lasu pod Biłgorajem. Z żywiołem na około 300 hektarach walczy ponad 350 strażaków.
1: Nikt nie chce deklarować, ile jeszcze mogą potrwać te działania. Najpewniej będzie to wiele godzin. Akcję utrudnia silny wiatr, który zgodnie z prognozami powinien w najbliższych kilkudziesięciu minutach się uspokoić. Odległość domów od pożaru jest bezpieczna, okoliczni mieszkańcy są jednak pełni obaw.
2: Budynki drewniane, wszystko.
3: Bardzo przeżywam, bo to zakłady z drzewem związane.
1: Prewencyjnie mieszkańcy kilku domów ze względu na duże zadymienie mogą zostać przeniesieni czasowo w inne miejsce.
0: O czym informował Michał Skolimowski. Pierwsze 3 dni i około 40 unieważnionych matur, tylko dziś kilkanaście. To najnowsze dane od dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
4: Nieprawidłowości to będzie około 40 unieważnień z powodu wniesienia telefonu komórkowego.
0: Mówi szef CK Robert Zakrzewski i nie wyklucza zawiadomienia organów ścigania. Egzaminy potrwają do 30 maja. Osoby, których maturę unieważniono, będą mogły do niej podejść za rok. Stadion w Sosnowcu jako pierwszy w Polsce będzie miał hybrydową murawę. Ta łączy naturalną trawę z syntetycznymi włóknami. Podobną mogą pochwalić się najważniejsze areny Europy.
5: Wchodzimy na jeszcze wyższy poziom rozwoju technologicznego. Będziemy areną porównywalną do tych wielkich, do Barcelony, do Chelsea, do Juventusu.
0: Mówi Karina Skowronek z Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Nowa murawa pozwala na częstsze rozgrywanie meczów.
6: SK Łódź News.
7: Łukasz Bogdan, zapraszam. Okupują jacht i uprzykrzają życie mieszkańcom. To wszystko dzieje się w Łodzi przy Kraszewskiego. Problem jest trudny do rozwiązania, bo teren należy do prywatnych właścicieli.
8: Tam kamienicy dostali prawo, żeby rozebrać, ale tej łódki, co tam stoi, to nie zabrali. Tam właśnie w tej łódce bezdomne siedzą.
7: Bezradność mieszkańców trwa od około 2 lat. 8 koncertów w Centrum Łodzi. W ostatni weekend maja zaplanowano Juvenalia. Po raz pierwszy będzie to impreza nie tylko dla studentów. Przyjść mogą wszyscy, którzy kupią bilet. Festiwalowe miasteczko powstanie na skwerze przy ulicy Lutomierskiej.
9: Wrzuć na luz!
10: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
11: Wracamy do muzyki 2,5 minuty po 17. Za moment Kungs, potem Dua Lipa, będzie Joe i Icona Pop. Zapraszamy i pięknie Was witamy. Tu Kirowski.
12: Tu Pawełek, dzień dobry.
11: Dzień dobry.

0: I Love It od Icony Pop na antenie Radia SK już 14 minut po 17, a to najwyższy czas, by zagrać w zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku. Dzisiaj przedmiot może nie do końca związany z maturami, ale ze szkołą jak najbardziej.
1: Mam ostatnio tendencję do przynoszenia takich jakichś dużych przedmiotów, nie wiem, o co chodzi. Ten też taki niemały. Rozwiążcie tę zagadkę dzwoniąc pod 664 402 302. Ja tutaj instaluję ten przedmiotik, dajcie mi sekundę i już jestem na was gotowy.
0: Do wzięcia dzisiaj bluza, Pirowski, Pawełek i Warsaw. Nie mamy już bluz? Pawełku, bo patrzę w twoje oczy i nagle zrobiły zeza.
2: Bo się przestraszyłem, bo nie wiem, czy jeszcze są.
0: No to Pawełku, co mogę zaproponować naszym przyjaciołom?
2: Uszyjesz ją najwyżej.
0: Ale nie ma problemu, Pawełku, ja to zrobię overlockiem. Zapraszam serdecznie, a skoro rzekło się, że będzie bluza, to będzie bluza. Zapraszamy serdecznie. 6 4 4 0 2 3 0 2. Dzień dobry.
3: A, witam, Łukasz.
0: Cześć, Łukasz. Zapraszamy. Dwa pytania do Pawełka, a potem celuj w nazwę przedmiotu.
3: Pytanie, czy można po tym pisać kredą na przykład?
0: No, Pawełku.
2: No, można pisać kredą.
3: To próbuję strzelić, tablica.
0: Niesamowite, Łukasz. To jest nieprawdopodobne.

0: Coś tu śmierdzi.
1: No masz rację, zdecydowanie tak. To jest tablica, chociaż w takim rozmiarze połowy tej szkolnej.
2: No tak, ale i tak imponująco szybko odgadłeś.
1: Łukaszu, gratulujemy, bluza jest twoja. Wygrywasz dzisiaj
3: bardzo
1: w zabawie.
3: Bardzo dziękuję, cieszę się.
1: Co, Pawełek, trzyma w rejku, my też się cieszymy i gramy już za moment. Shawn Mendes w duecie z Camilą Cabello.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1:3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na Ciebie zarówno klasyczne Omoda 5 HEV, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 maja 1:3.
2: W Grubym Pęku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
8: Zapraszamy do Centrum Molo w Smardzewicach, tuż nad brzegiem Zalewu Sulejowskiego. Miejsca, gdzie relaks spotyka się z wyjątkową atmosferą. Oferujemy komfortowe noclegi, przestrzeń do wypoczynku oraz wyjątkową restaurację z panoramicznym widokiem na zalew. To idealne miejsce na rodzinny obiad, romantyczną kolację czy spotkanie z przyjaciółmi przy zachodzie słońca. W weekendy zapraszamy na wyjątkowe chwile przy stole. Aromatyczne dania ze świeżych składników oraz widokiem, który zostaje w pamięci na długo. Centrum Molo. Odpoczywaj, smakuj, wracaj.
9: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
12: I po reklamie.

0: David Guetta i Sia.
1: Pitbull.
2: Pitbull? O kim myślisz aktualnie, skoro Davida Guetta mylisz z Pitbullem?
1: Nie wiem, jak mam to powiedzieć, ale Beautiful People złączyło się w Pitbull.
2: Rozumiesz,
1: Pawełku?
2: Rozumiem.
1: Teraz... Jest już bardzo źle.
2: A to dopiero w 5:30. Zobaczymy, jak będzie w takim razie.
1: Jak ja to zrobiłem? Niesamowite. Nie będziemy grać Pitbulla?
2: Nie.
1: A jutro?
2: A jutro też.
1: A pojutrze?
2: A pojutrze specjalnie dla ciebie zagramy.
1: Może wybiegłem myślami po prostu w przyszłość. Pięknie witamy, Pirowski.
2: I Pawełek, dzień dobry. Środa u Pirowskiego to dzień Pitbulla.

0: niesamowite. Nie będziemy grać Pitbulla?
1: Nie.
0: A jutro?
1: A jutro też.
0: A pojutrze?
1: A pojutrze specjalnie dla ciebie zagramy.
0: Może wybiegłem myślami po prostu w przyszłość. Pięknie witamy, Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry. Środa u Pirowskiego to dzień Pitbulla.

0: Jest?
1: Siemka, siemka, dokańczam. Środa to dzień, więc żyję jak leń.
2: Genialne!
0: I u Emilki zupełnie odwrotna sytuacja, posłuchajcie.
3: Cześć kochani, a u mnie środa to dzień mopa. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy bardzo pięknie, dziewczyny. Wysyłamy wam skarpetki.
0: Po skarpetce.
2: Po paczce skarpetek, Pawełku.
0: Po skarpetce.
2: Proszę bardzo, po skarpetce można użyć zamiast mopa.

0: ochotę znaleźć się na tym koncercie, no to wpadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie. Przez cały dzień w tym tygodniu można zdobyć te bilety.
1: Zapraszamy Was bardzo, bardzo pięknie. Tydzień z Matą brzmi już prawie jak joga dla umysłu. Zapraszamy serdecznie. Za moment gramy Swedish House Mafia i Wait So Long w Waszych głośnikach. Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 zł. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1:3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na Ciebie zarówno klasyczne Omoda 5 HEV, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 maja 1:3.
6: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Od 8 do 10 maja Łódź stanie się centrum nowoczesnego budownictwa. Przy stadionie Moto Arena Łódź odbędą się wielkie targi domów szkieletowych, modułowych i mobilnych. Ponad 100 wystawców i kilkadziesiąt domów pokazowych do obejrzenia na żywo. Bilety kupisz w kasach na miejscu oraz na stronie domyszkieletowe.pl.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Serce czy rozum?
10: Najlepsze decyzje to te, w których jedno i drugie mówi tak.
9: Szukasz domu albo mieszkania w Łodzi?
10: Wchodzisz i czujesz, że to jest to.
9: A chwilę później twój rozum tylko to potwierdza.
10: Lumina. Apartamenty z tarasem na dachu. Pine Garden. Domy wśród drzew w mieście. Zagajnikowa. Gotowe mieszkania przy parku.
9: GT Faktory. Budujemy domy i mieszkania w Łodzi od 15 lat.
10: 666-200-204.
9: Na hasło radio gwarantowany rabat.
11: Kierowco, przygotuj się na nowy wymiar jazdy. Jack, marka, która łączy nowoczesną technologię, komfort i wyjątkowy design. Właśnie wjeżdża do Łodzi. Odwiedź nasz nowy autoryzowany salon i serwis Jack MK Centrum przy ulicy Zgierskiej 248 i poznaj samochody, które zmieniają codzienność za kierownicą. Jack MK Centrum. Wsiądź do przyszłości już dziś. Umów się na jazdę testową w MK Centrum lub odwiedź naszą stronę mkcentrum.pl.
12: Ramenownia na Piotrkowskiej. Numer 89.
13: Japoński mistrz zaprasza na najprawdziwszy ramen Tantanmen Miso Ebiton Kotsu Shoyu. Ręcznie robiony makaron, orzeźwiające sody, matcha. Autentyczne japońskie smaki.
12: Ramenownia na Piotrkowskiej.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie.
16: Zrobisz to z OBI.
17: I po reklamie.
18: Esko.

0: Halo, halo, panie Pirowski, co pan tam robimy? Tu jesteśmy już w Radiu SK.
1: Najmocniej przepraszam, tu się kończy Bausa i Magnetic. A ja akurat przeglądałem samochody, na które mnie nie stać, Paweł. Na całe szczęście Radio SK było stać na dżentelmena, który pojawi się za moment na naszej antenie, a zatem Mati Fuczyło.
0: Tak jest.
1: Od 18.
0: Za chwilę z wami w imprezce. My słyszymy się jutro po 15.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Reklama.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G150 4x4 z zasięgiem do 1500 km.

0: metrów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzysta również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
2: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Każda firma ma swoje cele. Każdy szef ma ambitne plany. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel. Kombo Vivaro i Movano dostępne w leasingu 101,8% z ratą od 805 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za 1%. Teraz wersje elektryczne w cenie diesla z przedłużoną ochroną ProCare.
5: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Opel Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
6: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
7: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
6: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
8: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: E-bike Pro Eco Easy. Prawdopodobnie jeden z najtańszych polskich e-bike'ów z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz w cenie 3999 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Odwiedź sklep Pro Rowery w Łodzi, ulica Żgowska.
10: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu, możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip Ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Manufaktura na pierwszym poziomie.
11: Ramenownia na Piotrkowskiej, numer 89.
12: Japoński mistrz zaprasza na najprawdziwszy ramen Tantanmen Miso Ebiton Kotsu Shoyu. Ręcznie robiony makaron, orzeźwiające sody, matcha, autentyczne japońskie smaki.
11: Ramenownia na Piotrkowskiej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
15: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto. Dealer Omoda, Jayku i Cherry.
19: Pogoda sprawi psikusa, niezbyt przyjemnego, bo dzisiaj wieczorem i w nocy opady deszczu. Jutro w ciągu dnia do 15 stopni maksymalnie. W piątek z kolei ma być zaledwie 10 stopni i te przelotne opady deszczu również jutro. Na co na łódzkich drogach ciasno między innymi na Zgierskiej, na Limanowskiego, Aleksandrowską też omijajcie, przy Traktorowej, Piotrkowską, Piłsudskiego do Sieradzki oraz Legionów w okolicach Zielonej.
18: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto. Autoryzowany dealer Omoda, Jayku i Cherry. Aleja Włókniarzy 144 Łódź. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.

Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto, autoryzowany dealer Omoda, Jayku i Cherry, Aleja Włókniarzy 144 Łódź. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.

0: Okowy zaskarży wyrok. Dziś sąd okręgowy skazał oprawców chłopca. Ojczym ma spędzić za kratami 25 lat, a matka 16. Wyrok nie jest prawomocny. Apelacji nie wyklucza też prokuratura, która oskarżyła ojczyma o zabójstwo. Kolejny pożar lasu, tym razem na Mazowszu. Płonie około 8 hektarów w chlewiskach pod Radomiem. Od wczoraj trwa też walka z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Tam ogień objął już ponad 300 hektarów.
1: SK Sport News.
0: Hubert Hurkacz bez awansu do drugiej rundy turnieju ATP 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Ponad dwugodzinny mecz z polskim tenisistą wygrał Niemiec Jannik Hanfmann. Kto zostanie drugim finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów? O tym przekonamy się wieczorem. W finale czeka już Arsenal. Jego przeciwnikiem będzie Bayern albo PSG. Nieco bliżej awansu jest mistrz Francji, który przed tygodniem wygrał 5-4, a pierwszy gwizdek o 21:00.
1: SK Łódź News.
2: Łukasz Bogdan, zapraszam. 56-letni Marek F. został tymczasowo aresztowany. Usłyszał 12 zarzutów, w tym jazdę po alkoholu, spowodowanie wypadku z rowerzystą i ucieczkę bez pomocy. Odpowie też za prowadzenie auta mimo zakazu oraz oszustwa na ponad 700 tysięcy złotych. Sąd w Łodzi uznał, że może utrudniać śledztwo. Przed nami remont estakady na Alei Włókniarzy w Łodzi. W kierunku górnej będzie ona zamknięta. Prace startują w połowie przyszłego miesiąca, więc kierowcy przygotujcie się na kolejne utrudnienia w naszym mieście.
3: Imprezka. Środa to już taki środek tygodnia, a skoro udało wam się do niego dotrzeć, to należy się nagroda. Takiej wam oczywiście życzę i nagrodę w postaci imprezki dla was mam. The Colors już się rozgrzewają, Tame Impala też się rozgrzewa, a ja rozgrzany. Mati Fuczyło, cześć!

To Oskar Cyms i co noc w Radiu SK 11 minut po 18 w środę w imprezce. Agata w newsach wspomniała o tym, że dzisiaj poznamy finalistę Ligi Mistrzów. W końcu przed nami Bayern kontra PSG. To o 21. Na razie bliżej wygranej są Paryżanie, ale kto wie, kto wie. No i skoro Liga Mistrzów, to ja wznawiam moje standardowe, ulubione imprezkowe pytanie. W czym mistrzami dzisiaj byliście albo jesteście wy? Coś mi mówi, że są takie rzeczy, w których byliście i jesteście dzisiaj bardzo dobrzy. No to komu coś się udało? W pracy, albo po pracy, albo przed pracą. Czekam na głosówki na eskowym Messengerze i mam też eskowe nagrody do oddania, wiecie, takie za wasze sukcesy. Radio SK. Więc czekam i gram. Narcotic Thrust, I Like It, będzie też Jonathan PZ Liwka i obejmuje noce, to za chwilę. A tymczasem czekam na głosówki.

0: Christian Marki, Fast Cars and Superstars. To jest imprezka w Radiu SK. Dzisiaj przed półfinałowym meczem Ligi Mistrzów sprawdzam, w czym mistrzami jesteście wy, co dzisiaj się udało, co zrobiliście idealnie. Ja na przykład zrobiłem trening dokładnie tak, jak sobie założyłem. Nie wiem, czy to oznacza, że jestem mistrzem, ale przyjmijmy na... No właśnie, na to, że tak. Przyjmijmy, że tak jest. Czekam na wasze głosówki w tej sprawie, ale słuchaczka Gosia napisała, że ona dzisiaj mistrzynią hamowania się stała na trasie Warszawa-Łódź i z powrotem. Jak dodała, co prawda kierowcą jest jej mąż, ale to dzięki jej hamowaniu na Flintstona udało się uniknąć wszystkich kolizji. Znam to, kiedyś jako pasażer prawie przebiłem się przez podłogę.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Oszą są odlotowe okazje.
3: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30.

0: studni przed obniżką 19,98, a sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Nowe Volvo dostępne od ręki? Tak, w salonie Volvo Bednarek to możliwe. XC40, XC60, XC90? Wszystkie dostępne od ręki czekają właśnie na Ciebie. Jeżeli masz już Volvo, zadbaj o nie w naszym Car Spa. Zabezpieczenie folią PPF, renowacja lakieru, nałożenie powłoki ceramicznej lub czyszczenie i impregnacja wnętrz. Chcesz pozostawić swoje auto w rozliczeniu lub myślisz o używanym Volvo? Mamy największy wybór samochodów w programie Volvo Select w Łodzi. Volvo Bednarek, twój dealer Volvo w Łodzi. Łódź, ulica Rokicińska 164.
4: Uwaga rodzice! Mamy hit dla młodych fanów futbolu. Piłkarskie urodziny na krytym boisku pod balonem Savo Gruz Arena. Super zabawa, sportowe emocje. Savo Gruz Arena. Tu dzieci święte. Świętują jak mistrzowie. Savogruzarena.pl.
5: Gramy nownia na Piotrkowskiej. Numer 89.
4: Japoński mistrz zaprasza na najprawdziwszy ramen Tantanmen Miso Ebiton Kotsu Shoyu. Ręcznie robiony makaron, orzeźwiające sody, matcha. Autentyczne japońskie smaki.
5: Gramy nownia na Piotrkowskiej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1:3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na Ciebie zarówno klasyczne Omoda 5F, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 maja 1:3.
8: I po reklamie.
9: Esko.

0: meksykańskiej salsy, guacamole, autorska karta koktajli. Wpadnij na OFF Piotrkowska. Masz w domu niezły Meksyk? Companeros. Zamów z dostawą przez Uber Eats.
1: TPO.pl.
2: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
1: TPO.pl.
2: Podpisz umowę online na TPO.pl.
3: Serce czy rozum?
4: Najlepsze decyzje to te, w których jedno i drugie mówi tak.
3: Szukasz domu albo mieszkania w Łodzi?
4: Wchodzisz i czujesz, że to jest to.
3: A chwilę później twój rozum tylko to potwierdza.
4: Lumina. Apartamenty z tarasem na dachu. Pine Garden. Domy wśród drzew w mieście. Zagajnikowa. Gotowe mieszkania przy parku.
3: GT Faktory. Budujemy domy i mieszkania w Łodzi od 15 lat.
4: 666-200-204.
3: Na hasło radio gwarantowany rabat.
5: Każda firma ma swoje cele. Każdy szef ma ambitne plany. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel. Kombo Vivaro i Movano dostępne w leasingu 101,8% z ratą od 805 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za 1%. Teraz wersje elektryczne w cenie diesla z przedłużoną ochroną ProCare.
6: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Opel Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A Dacia Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Jaszpol. Autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
9: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
10: Łódź budzi się po zimie i odpala sezon. Łomot Spring. Tu zaczyna się motoryzacyjne lato. Zloty, klasyki PRL, amerykańskie potwory, dilerzy i maszyny, ryk silników i setki aut w jednym miejscu. 8-10 maja. Expo Łódź. Łomot Spring.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kierowco, przygotuj się na nowy wymiar jazdy. Jack, marka, która łączy nowoczesną technologię, komfort i wyjątkowy design. Właśnie wjeżdża do Łodzi. Odwiedź nasz nowy autoryzowany salon i serwis Jack MK Centrum przy ulicy Zgierskiej 248 i poznaj samochody, które zmieniają codzienność za kierownicą. Jack MK Centrum. Wsiądź do przyszłości już dziś. Umów się na jazdę testową w MK Centrum lub odwiedź naszą stronę mkcentrum.pl.
13: I po reklamie.
14: Łódź na czasie.
15: Łukasz Bogdan, cześć, witajcie. To już w tym miesiącu łódzkie juwenalia i nie tylko dla studentów. Uczelnie i miasto łączy siły i od 29 do 30 maja organizują imprezę dla wszystkich, którzy kupią bilety na plenerowe koncerty. A kto zagra?
16: Na wielkich łódzkich juwenaliach zobaczymy Fukaja, Kome, Sentino, Sokoła,
17: Beatę z Kampem, Ich Troje, Bambi.
15: Festiwalowe miasteczko powstanie na skwerze przy ulicy Lutomierskiej.
18: Muzyką się żyje.
19: Kilka chwil temu w imprezce pojawił się hit Nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Kawałek nagrali w tym roku Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. Zalia w takiej orkiestrze jest po raz pierwszy. Jak nam powiedziała, odnalazła się między chłopakami doskonale.
20: Nie czułam, że ja

0: wspaniałych projektach, więc sama radość.
1: Męskie granie rusza koncertowo za niecałe 2 miesiące. Koncerty odbędą się w Żywcu, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A co nas czeka i jak tej ekipie pracowało się w studiu? Sprawdzajcie na Eskowym kanale na YouTubie. Tam mamy dla Was cały wywiad z Zalią, Igorem i Vito. A w studiu i w radiu przez cały tydzień mamy dla Was bilety na wyprzedany koncert The Best of Mata. Raper wystąpi na PGE Narodowym 15 maja. Jeżeli jesteście jego fanami i chcecie tam być, to zgłaszajcie się na sk.pl. Mata zagra na Narodowym 2 koncerty, ten drugi dzień później i ma to być wydarzenie z zupełnie inną setlistą. Dzisiaj język obcy, wczoraj matma, w poniedziałek język polski.

maturki, matury trwają. Czy mamy tutaj maturzystów? No to dajcie znać, jak się czujecie. Ja dla otuchy gram. Fever Dreamy, Alex Warren, a ja to Mati Fuczyło. Cześć. I 20 równiutko.

Taki sezon to ja, rozumiem. Dawid Podsiadło i jego najnowszy singiel. 12 minut już po 20. A o 21 dzisiaj mecz Bayern-PSG, czyli drugi mecz półfinału Ligi Mistrzów. Po nim dowiemy się już oficjalnie, która z ekip zagra w finale. No i piłkarze pewnie teraz są w szatni i przygotowują się do tego pierwszego gwizdka. A ja zacząłem się zastanawiać, co czuje się jako piłkarz przed takim spotkaniem, bo to pewnie są całkiem duże emocje, ale najbardziej to zastanawia mnie, co w takim momencie przed meczem może powiedzieć trener. I tu pojawia się moje pytanie, co motywuje was najbardziej? Może piłkarze wezmą to do siebie i skorzystają. Na przykład reprezentacja.

0: Pięknie brzmi. Oscar Metcalf i Sweet Nothings w Radiu SK 29 minut po 20 w imprezce. A teraz będzie o najlepszych filmach świata, bo nie wiem czy wiecie, ale nasz polski film jest numerem jeden na świecie. Serio! Chodzi o to, że amerykańska strona, na której swoje oceny wstawiają krytycy filmowi, stworzyła taki ranking najlepszych filmów wszechczasów. I co jest na pierwszym miejscu? Seria Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego. Ta seria wyprzedziła m.in. Ojca Chrzestnego, no czyli Hollywood robi wielkie produkcje, a my robimy numer jeden proste. I zaraz też zagramy niezły numer. Mikolas i Ferrari będzie, do tego Bledka i Dwa dni.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj.

0: Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
1: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Astaria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama. 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem
11: przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie.
9: Spróbować czekolady.
11: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: Ramenownia na Piotrzkowskiej, numer 89.
13: Japoński mistrz zaprasza na najprawdziwszy ramen Tantanmen Miso Ebiton Kotsu Shoyu. Ręcznie robiony makaron, orzeźwiające sody, matcha. Autentyczne japońskie smaki.
12: Ramenownia na Piotrzkowskiej.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu, możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip Ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Manufaktura na pierwszym poziomie.
16: I po reklamie.
17: Esko.

I to się nazywa imprezka, bo przy tym hicie nie da się jej nie zorganizować, prawda? Nawet w aucie. Halloween, Eben. A jeżeli chcecie jeszcze więcej takich elektronicznych hitów, to w piątek po 20 słuchajcie naszego kultowego programu SK Live Remix z miksami od największych DJ-ów świata. Ja to Mati Fuczyło, dzięki za dziś.

0: to promocja.
1: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powróci.
3: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
1: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy.
3: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
1: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
3: Tylko z Radiem SK.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
5: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
4: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
6: Super.
4: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I w reklamie.
12: Łódź na czasie.
13: Łukasz Bogdan, witam ponownie. Najlepsze filmy dokumentalne i spotkania z twórcami. Od 8 do 17 maja w kinie NCKF w Łódzkim EC1 odbędzie się festiwal Millennium Dogs Against Gravity.
14: Wiele różnorodnych tytułów, wiele emocji, dużo ciekawych historii, zarówno tych bardzo intymnych, jak i tych opowiedzianych o tym, co tu i teraz na świecie.
13: Mówi Monika Głowacka z EC1. Szczegóły na mdag.pl.

0: Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko skarbie.
1: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie, nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
2: SK Music News.
1: Cześć Armin, dobrze cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miło i nawet trochę mnie zawstydza. Nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata. A ja po prostu

0: Robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja. I kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby State of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie, wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole, miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat, to było na Dzień Mamy z koleżanką, zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa, ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27, była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec, o, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
2: Miałeś kasetę, plakat?
3: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste.

każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste.

0: jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 2014 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten open air, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument.
0: Mój pierwszy instrument i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paintie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor tak samo. Pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli. Przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor. Byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok. Ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum.
1: Mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
0: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. Kto, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze. To jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
1: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
0: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałem ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.

0: awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już
0: potem?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
4: SK Łódź News.
5: Łukasz Bogdan, zapraszam. Jedno z najbardziej ruchliwych miejsc w Łodzi czeka duże zmiany. W przyszłym miesiącu rozpocznie się remont estakady na skrzyżowaniu Włókniarzy i Jana Pawła II. Jedna z nitek zostanie zamknięta, co oznacza spore utrudnienia dla kierowców.
6: Z każdym kolejnym rokiem inwestujemy w kolejne wiadukty, kładki oraz mosty. Tomasz Śliwiński, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi. Za nami duże inwestycje, takie jak zupełnie nowe wiadukty na ulicy Przybyszewskiego oraz remont wiaduktu na Dąbrowskiego, a jeszcze wcześniej nowe estakady na Alei Śmigłego Rydza. Dla pieszych wyremontowano kładkę przy Parku Poniatowskiego oraz wybudowano zupełnie dwa nowe przejścia nad Aleją Wyszyńskiego na Rytkinie. Niebawem także finał prac przy remoncie wiaduktu na Maratońskiej. Wszystko po to, aby łódzkie wiadukty i kładki były zarówno wygodne, jak i bezpieczne. Przed nami kolejne inwestycje, a jedną z nich jest remont zachodniej estakady łączącej Aleję Włókniarzy z Aleją Jana Pawła II. Dbając o dobry stan wiaduktu i zapewniając mieszkańcom bezpieczny przejazd, jesteśmy zobowiązani do wykonania prac w najbliższym czasie. Sam obiekt służy od lat 90., a przez wpływ wielu czynników wymaga już przeprowadzenia koniecznego remontu. Prace rozpoczną się w drugiej połowie czerwca i potrwają rok. Dla kierowców będzie to oznaczać zmianę organizacji ruchu. Przejazd dla kierowców z Bałt na Górną w obu kierunkach będzie zachowany estakadą wschodnią.
7: W przyszłym miesiącu remont tej estakady się rozpocznie tutaj na Alei Włókniarzy. Co pan sądzi o tym?
8: Źle to widzę przynajmniej, bo ja tutaj często jeżdżę, wyjeżdżam z pracy i nie wiem, na ile mi to będzie utrudniało przejazd, tak?
7: Jak na co dzień wygląda ruch tutaj?
8: Ruch w takich godzinach, jak ja jeżdżę, jest taki przyzwoity, bo ja wracam z pracy po 14, ale już tak po 14.30 już się zaczyna kryzys, tak?
7: Czy obawia pan się może, że właśnie ze względu na ten remont będzie dużo ciaśniej?
8: Będą utrudnienia na pewno.
7: Jaki w ogóle jest ruch tutaj na tej estakadzie, jak to wygląda?
9: No jest ruch, jak tam zawsze, jak codziennie. No. Czasami jest zakorkowane, czasami nie. No.
7: Czy ten remont może trochę utrudnić sytuację?
9: Na pewno może. Zresztą Łódź jest tak blisko pana, wszędzie ciężko dojechać, więc problemy są wszędzie.
7: Co pan sądzi o tym remoncie?
10: Wszystkie naprawcze rzeczy polecam i uważam, że bardzo słusznie. Polska się w ogóle bardzo zmieniła, Łódź też.
7: Jak już pan tutaj jeździ, jaki jest ruch?
10: Różnie bywa, no, są różni kierowcy. Pełno samochodów, a nie wszyscy umieją dobrze jeździć.
7: Czy jak rozpocznie się remont, to możliwe, że jednak ten ruch będzie dosyć utrudniony?
10: Nie będzie, no są, jest tak dużo ulic i objazdy, możliwe do zrobienia objazdy, także myślę, że to będzie jakoś tam dobrze. To już jest stary ten wiadukt, także myślę, że będzie dobrze.
11: Chyba trzeba remontować, jak już ma tam ileś lat. Mam nadzieję, że jakieś może dodatkowe ekrany, żeby ją trochę wygłuszyć.
7: A często pan tutaj jeździ? Jak ruch wygląda?
11: Jeżdżę, no jest jakiś tam spory. Większy jest na dole niż na estakadzie.
7: Jak rozpocznie się remont, czy nie obawia się pan, że będzie ciaśniej?
11: No będzie na pewno. Alternatywy trzeba będzie inne znaleźć. Tutaj omijać raczej ten teren.
7: Czy ten remont pana zdaniem będzie do przeżycia?
11: No jak każdy, no cała Włókniarzy była w remoncie jakieś 10 lat temu, pamiętam, też wydawało się, że będzie ciężko.
7: W przyszłym miesiącu rozpocznie się remont tej estakady tutaj na Alei Włókniarzy. Co sądzisz o tym?
12: Nie wiem, no szczerze mówiąc, ja przyjeżdżam tędy dosyć często. Jest to dosyć dobry skrót, tak naprawdę. Nie wiem, no jakoś mi to bardzo nie będzie przeszkadzać. W sumie nie wiem, czy tutaj jest potrzebny remont, nie? Bo jakby ta droga się wydaje w porządku, nie?
7: A jak ten ruch w ogóle wygląda tak na co dzień?
12: Nie, no w porządku, tutaj nie ma zbytnio korków. Tam dalej na Alei Włókniarzy się zdarzają, nie? Ale tutaj to nie ma żadnych problemów, nie?
7: A czy w trakcie remontu obawiasz się, że będzie ciaśniej?
12: No, ciaśniej na pewno będzie, ale jakby po prostu inną drogą będę jeździł. Jak tutaj będzie remont, będą korki, to sobie znajdę jakąś inną drogę, nie? Jakby nie muszę tędy jeździć.
7: Mhm. No właśnie, to jaki byś miał pomysł, żeby objechać tą estakadę?
12: Tak naprawdę to mogę przez miasto jechać albo autostradą, nie? Bo tutaj tam jakoś bardzo po drodze nie jest, nie? Tutaj czasami tylko przyjeżdżam. No jakoś mi to zbyt nie będzie przeszkadzało, nie? Ja z tych okolic nie jestem.
5: A z kierowcami rozmawiał Daniel Tykliński. Zaczęło się od zwrócenia uwagi, zakończyło agresją. W Łódź coraz częściej dochodzi do niebezpiecznych sytuacji na drogach. W jednym z ostatnich przypadków 57-latek został zaatakowany po tym, jak upomniał

0: kierowcy korzystającego z telefonu podczas jazdy.
1: 5 maja 2026 roku funkcjonariusze z 3 Komisariatu Policji w Łodzi przyjęli zawiadomienie od 57-latka dotyczące naruszenia jego nietykalności przez nieznanego mu mężczyznę.
2: Mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
1: Do zdarzenia miało dojść po godzinie 18 przy ulicy Armii Krajowej w Łodzi. Pokrzywdzony zwrócił uwagę kierującemu pojazdem marki Hyundai na wykroczenie, które popełnił. To jest korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki w ręku. Nieznany mu mężczyzna zareagował agresją, wysiadł z auta i zaatakował 57-latka. Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Retkińskiego Komisariatu. Sprawcy za popełnione przestępstwo grozić może kara do roku pozbawienia wolności.
2: Jak sobie radzić z agresywnymi zachowaniami na drodze?
1: Na drodze warto zachować spokój i nie dać się sprowokować. Wiemy, że emocje czasem biorą górę, ale odpowiadanie agresją na agresję tylko pogarsza sytuację. Lepiej odpuścić, trzymać dystans i jeśli jest taka możliwość, zjechać w bezpieczne publiczne miejsce. Gdy zachowanie drugiego kierowcy staje się niebezpieczne, na przykład próbuje nas zepchnąć z drogi lub zajeżdża tą drogę, wtedy zdecydowanie warto taką sytuację zgłosić. Policję wzywamy zawsze wtedy, gdy czujemy realne zagrożenie dla siebie lub innych uczestników ruchu. W takiej sytuacji dobrze jest przekazać jak najwięcej szczegółów, gdzie jesteśmy, jak wygląda pojazd i co dokładnie się dzieje. Jeśli chodzi o nagranie, to wideorejestrator może bardzo pomóc w wyjaśnieniu sprawy. Także jeśli jesteśmy w jego posiadaniu, warto przekazać go stróżom prawa.
2: Czy w Łodzi często można się spotkać z agresją na drodze?
3: Szczerze, średnio. Bardziej bym się spodziewał po Warszawie. Agresji na drodze, bo tam kiedyś byłem, to było ciężko. Natomiast w Łodzi raczej przyzwoicie bym powiedział.
2: Czyli ta kultura jazdy nie jest taka zła?
3: Nie, myślę, że jest jeszcze na granicy przyzwoitości.
2: Jak często pan spotyka się z agresją na łódzkich drogach?
4: Bardziej może nie tyle co agresja, to bardziej może, nie wiem, brak umiejętności na drogach. To bardziej jakby jest taki przejazd. Zauważyłem, że to jest bardzo powszechne, jakby tutaj, jeżeli chodzi o łódzkich kierowców.
2: Czy zdarzyło się panu, że był pan świadkiem jakiejś właśnie takiej nerwowej sytuacji?
4: Niejednokrotnie.
2: Jakie to były na przykład sytuacje?
4: Nie wiem, przehamowywanie na przykład przede mną, gdzieś tam, nie wiem, jazda bez kierunkowskazów. No generalnie jakieś takie bardzo chaotyczne jazda, wyprzedzanie prawym pasem, no wie pan, no różnie było.
2: A jeśli chodzi o Elki, jak to wygląda? Czy łódzcy kierowcy mają cierpliwość?
4: Wydaje mi się, że tak, bo niejednokrotnie się zdarzy tak, że powiedzmy Elka gdzieś tam, nie wiem, na zielonym auto gdzieś tam przygaśnie, ale widzę, że jakby nie ma jakichś tam jakiejś bardzo dużej agresji. W sensie po prostu wydaje mi się, że są bardziej wyrozumiali.
2: Czy łódzcy kierowcy często zachowują się agresywnie na drogach?
5: Chyba normalnie, standardowo. Są tacy i tacy.
2: Jak to wygląda z tą kulturą jazdy?
5: Trąbienie, żeby wyprzedzić i zjechać. Nie włączanie kierunkowskazu w odpowiedni sposób. Zjazd z ronda bez kierunkowskazu. To chyba takie podstawowe rzeczy.
2: Co pan sądzi o kulturze jazdy w Łodzi? Jak to wygląda na drogach?
6: Jak w całej Polsce podejrzewam. Są dobrzy i źli kierowcy. Zazwyczaj się człowiek denerwuje na drodze, ale czy rzadziej niż kiedyś? Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Natomiast no niektórzy chyba za często patrzą w telefon, mi się wydaje. Zaraz miałem taką sytuację, że chyba z tego powodu mi ktoś wjechał w tył z całą prędkością, także na sobie tego doświadczyłem, ale jakby się nie obejrzeć, to każdy patrzy w telefon, większość przynajmniej patrzy w telefon, no i to się odbija na płynności jazdy. Na kulturze może mniej, ale na płynności jazdy ma to, myślę, duże znaczenie.
2: A czy w Łodzi często zdarzają się nerwowe sytuacje na drogach?
6: Nie zauważyłem, żeby ostatnio było tego więcej. Zależy, naprawdę, chyba od korków najwięcej. Jak jest mało samochodów, to chyba jest człowiek spokojniejszy.
2: Jeśli chodzi o Elki, czy kierowcy łódzcy mają do nich cierpliwość?
6: Tak, no.

0: Sytuację?
1: No, myślę, że na pewno. Zmiana pasu. No, to się zdarza codziennie, nie?
0: Czy łódzcy kierowcy mają cierpliwość do elek?
1: No, wiadomo, że wiesz, te osoby się gdzieś tam uczą, ale no, spowalniają ruch. No, ja sama niejednokrotnie się zdenerwowałam. No, wiem, że też kiedyś się uczyłam. I gdzieś tam tą wyrozumiałość trzeba mieć, natomiast no, ludzie się denerwują, gdzieś tam omijają, no zdarza się, że trąbią, tak. No, no tak to jest, no niestety, no. Każdy się kiedyś uczył, więc trzeba być bardziej wyrozumiałym, no ale no to mówię, różnie to bywa.
2: Z kierowcami rozmawiał Daniel Typiński.
3: SK Łódź.
2: Koniec z nielegalnymi rajdami na ulicach Piotrkowa Trybunalskiego. Grupa lokalnych pasjonatów motoryzacji walczy o budowę profesjonalnego toru wyścigowego. Miałby powstać w okolicach miasta.
4: Pomysł budowy toru to już ciągnie się z nami kilka lat. Michał Czkiewicz, Automobil Klub Piotrkowski. Teraz po prostu postanowiliśmy go wdrożyć w życie. Przy rozpoczęciu sezonu motoryzacyjnego w Piotrkowie zaczęliśmy akcję zbierania podpisów.
5: Żeby poprawić bezpieczeństwo na ulicach. Andrzej Świątek, członek Automobil Klubu Piotrkowskiego i nauczyciel przedmiotów zawodowych z zespołu szkół w Olborzu. Żeby ludzie, którzy mają zajawkę do motorsportu, mieli gdzie ćwiczyć, mieli gdzie sprawdzać i kontrolować swoje umiejętności, żeby mogli sprawdzać osiągi swoich maszyn nie na drogach publicznych, tylko właśnie w takich miejscach, które były przeznaczone. Ja uważam, że ludzie, którzy próbują i testują swoje maszyny na publicznych drogach, no potrzebują tego zastrzyku adrenaliny, no a w związku z tym, że nie mają gdzie tego spróbować w miejscu, gdzie to byłoby legalne, bezpieczne, siłą rzeczy przenosi się to na drogi publiczne, no i efekty są no niestety niekiedy tragiczne. Przykładem jest wypadek, gdzie motocyklista, no jadąc prawidłowo, ale z winy najprawdopodobniej kierującego innym pojazdem, zajechał mu drogę i doszło do śmiertelnego wypadku. Może gdyby te umiejętności były bardziej podniesione, byłby mocniej wyszkolony, jeżeli chodzi o techniki jazdy na motocyklu, myślę, że do takich tragedii by nie dochodziło.
4: Jest to takie głośne hasło, ulica to nie tor. Niestety mamy krawężniki, przeszkody. My też jako Automobil Klub borykamy się z brakiem miejsca do organizacji zawodów, treningów. I to nie jest tylko dla amatorów, ale także dla służb, czy to policji, czy straży pożarnej, pogotowia, kasu. Wiele osób z takiego toru mogłoby korzystać, żeby bezpiecznie właśnie podnosić to, co kolega tutaj mówił, swoje umiejętności w kontrolowanych warunkach. W praktyce wygląda to tak, że mamy duży problem z miejscem. Tutaj no, dzięki uprzejmości lokalnych władz często udaje nam się zamknąć jakąś ulicę czy parking, tylko to też jest utrudnienie dla mieszkańców, że musimy tą ulicę wyłączyć z użytku na jakiś czas. Dla nas jest to kilka miesięcy załatwiania dokumentacji. No i plus nie jest to taki tor, gdzie mamy krawężniki, drzewa, latarnie. Są wszystkie rzeczy, które przeszkadzają, tak? I sprawia to problemy.
6: No my staramy się tutaj przede wszystkim też rozmawiać ze wszystkimi samorządami, które tutaj mamy u nas w kolei. Marcin Kudyba, Skarbnik Automobil Kluba, począwszy od naszego Urzędu Miasta, przez gminy tutaj ościeżne, które mogłyby też wziąć, partycypować w budowie takiego toru, po Urząd Marszałkowski i dalsze władze, że tak powiem, wyższe. Próbujemy nagłaśniać ten temat poprzez Facebooka, przez te inne też media społeczne. Próbujemy, mówię, no, organizować imprezy, próbujemy właśnie zachęcić ludzi po prostu do wspólnego spotkania się, zjednoczenia się, że tak powiem, i właśnie pomocy, rozmowy przede wszystkim na temat takiego pomysłu, tak, że jest to dobry pomysł, tak, że jest to będzie miejsce, to gdzie właśnie będzie można w bezpiecznym warunkach, że tak powiem, szkolić swoje umiejętności, rozwijać się. No, próbujemy w ten sposób docierać do jak najszerszego grona właśnie ludzi związanych właśnie z motoryzacją, ale też nie tylko, poprzez właśnie sponsorów, na przykład też właśnie zaangażowanie autoszkół z naszego tutaj regionu, lokalne media też, tak, które nam tutaj też pomagają, że tak powiem, nagłaśniać tą sprawę. No i tak staramy się po prostu w jak najszerszym gronie dotrzeć do jak największej ilości odbiorców. Wydaje nam się, że jest odbiór pozytywny. Samorządy są zainteresowane taką właśnie współpracą. Widzą też potrzebę właśnie zbudowania takiego obiektu sportowego, powiedzmy to, który będzie dawał właśnie możliwość bezpiecznego szkolenia się przede wszystkim kierowców, ale też da możliwość organizowania właśnie w bezpiecznych warunkach wszelkiego rodzaju imprez motorsportowych, tak, nie tylko motocyklowych, ale też samochodowych imprez. I no, przychodzą, próbują nam wychodzić naprzeciw i tutaj, że tak powiem, podejmują z nami dialog i ta rozmowa trwa w tej chwili.
4: Wstępne plany są, nie chcemy jeszcze zapeszać, kiedy będziemy już podpisane listy intencyjne, wtedy na pewno poinformujemy o tym. Ja tu jeszcze dodam do wypowiedzi kolegi, że tak samo Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nas wspiera, czy lokalna komenda policji, ruch drogowy.

0: Gdzie byśmy się nie udali z tym pomysłem, słyszymy naprawdę pozytywne opinie. Miasto też często, na przykład na lokalnych portalach, spotykamy się z opiniami, że są wyścigi po nocach, jakieś nielegalne jeżdżenie po mieście. No tylko no, gdzie ta młodzież, czy ktokolwiek, użytkownik samochodu, gdzie ma jeździć? Mogę tutaj powiedzieć, ja korzystając z torów, których jest coraz mniej w Polsce, jeżdżąc motocyklem, jadąc na taki cały dzień, korzystając z toru, to później nawet nie pomyślałbym o tym, żeby na ulicy przekroczyć prędkość czy złamać przepisy.
1: My jako szkoła tutaj bardzo dobrze współpracujemy z Automobil Klubem, wspieramy się nawzajem, bierzemy udział w wszelkiego rodzaju imprezach. No każdy z nas był młody i najbardziej smakuje owoc zakazany, czyli no... Jeżeli jest możliwość poszaleć, tak to nazwijmy, no to dobrze by było, żeby to się odbywało w miejscu wyznaczonym, nie na drogach publicznych. No, ten temat był poruszony w szkole. Dużo młodzieży pyta się kiedy, czy coś ruszyło, czy coś się dzieje. No, ja na obecną chwilę nie jestem w stanie odpowiedzieć. Dość duża grupa ludzi jest absolwentów naszej szkoły, jest członkami Automobil Klubu. Jeździ z nami na konkursy zręczności, działa w tym kierunku, żeby to udało się doprowadzić do końca i żeby powstał tor w wyznaczonym miejscu, a nie spalarnia śmieci czy kolejne wysypisko. No właśnie, chyba nie o to chodzi.
2: SK Łódź News.
3: Podczas gdy w całej Polsce demografia zmusza samorządy do zamykania kolejnych szkół, w tym miejscu idą pod prąd. W gminie Bełchatów placówki nie tylko zostają, ale rosną w oczach. Jedna ze szkół, a konkretnie w domie Jochowicach, właśnie została powiększona. Kolejne takie inwestycje są już w drodze. Rafał Różycki.
4: Panie wójcie, no bardzo ważny moment dla Domiechowic, ale tak naprawdę dla całej gminy Bełchatów.
5: Oczywiście, długo na niego czekaliśmy.
6: Konrad Koc, wójt gminy Bełchatów.
5: Otwarcie pierwszego gminnego żłobka w gminie Bełchatów, ale również otwarcie tej części przebudowanej nowej szkoły. Duża część, duża inwestycja, jedna z największych inwestycji oświatowych w naszej gminie. Cała część stara, tak zwana tysiąclatka, została gruntownie przebudowana. Zostało dobudowane nowe skrzydło, nowa sala do ćwiczeń, fitness, cały ciąg, można powiedzieć, nowoczesny, szatnie. Bardzo dużo tutaj się zmieniło, bardzo dużo, wraz z samym anturażem zewnętrznym.
7: Nasza szkoła od lat borykała się z brakiem miejsc.
6: Aleksandra Fornalik, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Domiechowicach.
7: Na szczęście władze samorządowe doszły do takiego wniosku, że trzeba to zmienić, stąd decyzja o rozbudowie i rzeczywiście jest to bardzo trafna decyzja, bo nie byłoby szans, żebyśmy się mieścili. Mamy po dwa oddziały w każdej z klas, dodatkowo przedszkole, oddziały przedszkolne, więc tutaj rodzice chcą, żeby dzieci uczyły się w naszych murach, no i myślę, że dzieci również, skoro mamy prawie 400 osób tutaj, 400 dzieciaków. Całe skrzydło, w którym znajdują się sale, gabinety dyrektora, wicedyrektora, sekretariaty, plus jeszcze sala fitness, piękna salka, w której będzie można prowadzić zajęcia gimnastyki korekcyjnej czy w mniejszych grupach w tych klasach młodszych. Naprawdę były lata, kiedy musieliśmy przerobić na przykład bibliotekę, w zasadzie z czytelni, wyłuskać pomieszczenie, żeby tam powstała klasa. Dwa pokoje nauczycielskie zostały zamienione na klasy, więc było niełatwo, ale sobie poradziliśmy.
6: Jakie wrażenia?
8: No bardzo dobrze. Jestem bardzo zaskoczony, że taki aż podstęp, jak pamiętam, jak ta szkoła była wcześniej taka, bardziej tak powiedzmy już stara jakby, ale teraz to mam nadzieję, że będziemy się dobrze uczyć i ta szkoła będzie no jedną z najlepszych, tak powiem.
6: Nasz chce się przychodzić do szkoły?
8: Tak.
6: I uczyć?
8: Tak.
6: Jak wy to robicie? Bo wiemy, jaka jest tendencja w kraju, wiemy, jaka jest demografia. Raczej szkoły są zamykane, a wy je rozbudowujecie.
5: Nam, panie redaktorze, przybyło za ostatnie 6 lat ponad 1580 mieszkańców. To się z tym wiąże też i dzieci. Korzystamy z tzw. migracji wewnętrznej między miastem a gminą. Ludzie po prostu chcą do nas przychodzić, chcą u nas mieszkać, chcą u nas kształcić nasze dzieci.
6: Pierwsza szkoła rozbudowana, a to dopiero początek.
5: Oczywiście dzisiaj podpisałem dokumenty na otwarcie przetargu na rozbudowę kolejnej szkoły w Janowie oraz procedujemy kolejną dokumentację na szkołę w Dobrzelowie.
6: Czyli razem trzy szkoły, tak?
5: Trzy szkoły, tak.
6: Jakie są największe zalety takiej inwestycji, takiej rozbudowy szkoły?
5: No, inwestujemy w młode pokolenie, w przyszłość naszego narodu. To jest oczywiście rzecz, którą nie da się tego wycenić, ale też

0: tworzymy w społecznościach lokalnych miejsca, gdzie ludzie mogą się spotkać, gdzie mogą sportowo uczestniczyć, nie tylko sama edukacja.
1: A inne samorządy nie ukrywają zaskoczenia, gdzie faktycznie jest ten problem. Te szkoły trzeba zamykać, a jak mówię, wy idziecie w zupełnie innym kierunku.
0: Dlatego, że mamy tą świadomość, że raz zamknięta szkoła, bardzo ciężko już ją odtworzyć. Kiedy ona się tam zamknie, to środowisko zaczyna obumierać. Też moglibyśmy szkołę w Dobiecinie, w Łękawie, może nawet w Janowie też myśleć o ich zamknięciu. Nie idziemy w tą stronę, idziemy w kierunku otwarcia. Będzie tak, że i te szkoły będą pełne dzieci. Pamiętajcie, że jesteśmy na obrzeżach miasta. My po prostu gwarantujemy dobrą edukację, w bardzo dobrych warunkach lokalowych, dobry sport. Mieszkańcy z miasta też chcą do nas przychodzić.
1: No musi cieszyć oko kuratora oświaty taki widok, czyli oddanie przebudowanej, rozbudowanej szkoły, a także żłobek.
2: To powiem krótko, na pewno.
3: Arkadiusz Kubik, łódzki wicekurator oświaty.
2: Dlatego, że świadczy to o tym, że organy prowadzące dbają bardzo mocno o to, aby tą swoją substancję lokalową, infrastrukturę oświatową, edukacyjną rozbudowywać. To bardzo cieszy.
1: Raczej dochodzą do nas zupełnie inne sygnały, że kolejne samorządy są zmuszane te szkoły zamykać. Tutaj w drugą stronę.
2: Tym bardziej trzeba się cieszyć, że są gminy, które inwestują w edukację, inwestują w infrastrukturę i w środki dydaktyczne, no, korzystając też ze źródeł zewnętrznych. To jest bardzo, bardzo istotne. No choćby dlatego, że społeczność lokalna, ludzie, którzy mieszkają na terenie danej gminy, mają blisko swoją własną szkołę. To buduje w jakiś sposób też pewną solidarność lokalną. Ludzie utożsamiają się z miejscem, w którym żyją, w którym mieszkają. To są czynniki, no takie w tym wypadku bardzo mocno prospołeczne.
4: Gminę stać na duże inwestycje w edukację. Od kilku lat na jej terenie znajduje się elektrownia Bełchatów, która płaci ogromne podatki i zasila gminny budżet.
5: SK Łódź.
4: Działają prewencyjnie, ale też pozwalają zatrzymywać i karać tych, którzy podrzucają odpady na terenach zielonych. W Łodzi działa prawie 30 fotopułapek. Ustawiane są tam, gdzie tworzą się dzikie wysypiska. Problemu jednak nie rozwiązują. Miasto rocznie wydaje 3 miliony złotych na usuwanie takich wysypisk parków.
6: Im więcej fotopułapek, tym czystsze miasto, uważa radny Damian Raczkowski.
7: Te fotopułapki przynoszą efekt, ponieważ one po prostu odstraszają.
6: Każda fotopułapka robi tysiące zdjęć. Przejrzenie takiego materiału to dopiero początek śledztwa, przyznaje Joanna Prasnowska ze Straży Miejskiej.
8: I jeżeli funkcjonariusz ujawni osobę, która zaśmieca teren, no to wówczas jest ona wzywana i rozliczana.
6: A rozliczenie to zwykle zaledwie 500 zł mandatu.
9: Niestety te kary są śmiesznie niskie.
10: Powinniśmy również być odpowiedzialnymi mieszkańcami i reagować.
6: Możemy na przykład zadzwonić do służb, gdy widzimy, że ktoś w parku podrzuca worki z odpadami.
7: Wiosna przyszła nie tylko pogodą, jak widać, ale też do naszych domów i mieszkań. Jak zawsze wiosenne porządki, czyli zarówno sprzątanie mieszkań, jakieś remonty, zmiana opon w aucie, jakieś robótki w ogrodzie, budowa, wymiana, remont, tak jak powiedziałem, więc tutaj apelujemy o to dzisiaj, żeby te śmieci, które z takich właśnie czynności się biorą, jakieś stare meble, konstrukcje, pojemniki po farbach czy gruz i tak dalej, żeby nie zostawiać tego na śmietnikach osiedlowych, spółdzielczych czy wspólnotowych, tylko wykorzystać do tego przoki, które w naszym mieście funkcjonują, których mamy, przypomnę, 4, które właśnie po to zostały zbudowane i po to są mieszkańcom służą, żeby od nas za darmo tego typu śmieci odbierać. Takie wyrzucanie opon, czy wyrzucanie gruzu, czy wyrzucanie starych mebli pod wiaty, czy pod pergole na osiedlach, no niezbyt to potem ułatwia, bo to i tak trafia potem do jednego worka, a łatwiej jest to spakować na auto takie worki śmieci i wywieźć po prostu do przoku, gdzie z otwartymi rękoma i za darmo można takie śmieci wyrzucić. W godzinach pracy oczywiście przoków. Tam też można wywieźć wszystkie rzeczy związane z pracami w ogrodach, ponieważ też cały ten kwestie kompostów, roślin, ziemi też w przokach przoki przyjmują. Tak samo kwestie ciuchów, materiałów, to też jest problematyczne, bo też nie mamy selektywną zbiórkę odpadów od kilku miesięcy, też ciuchy i materiały takiego codziennego użytku też podlegają selektywnej zbiórce odpadów, więc informujemy i też promujemy to, żeby po prostu z przoków korzystać. Nic to nie kosztuje, a zawsze pomagamy zarówno środowisku, jak i pomagamy wszystkim innym mieszkańcom i wspieramy po prostu selektywną zbiórkę odpadów i przoki wszystko przyjmą z otwartymi rękoma.
9: Przoki się cieszą dużym zainteresowaniem.
6: Radny Marcin Chęcz.
9: I też tutaj jest, one są ogólnodostępne. One mają bardzo długi czas pracy, bo to jest od godziny 7 aż do 19. W soboty także można przywieźć śmieci od godzin porannych aż do godziny 14. Także no, tutaj trudno powiedzieć, że jakoś któremuś z mieszkańców te godziny pracy nie pasują. Przoki są otwarte, choć nie każdy przok przyjmuje każdy typ śmieci, dlatego warto wcześniej upewnić się na stronie urzędowej, czy akurat te nietypowe śmieci, które my wywozimy, akurat są od

0: zbierane w danym punkcie. To są zazwyczaj, tak można powiedzieć ogólnie, że każdy PSZOK przyjmie meble, które chcemy wywieźć, przyjmie opony, każdy mieszkaniec ma prawo jeden komplet opon raz do roku oddać do PSZOK-u, odpady budowlane, środki medyczne, odzież, także wszystko to, co nie powinniśmy zostawiać w tradycyjnych śmietnikach, a tym bardziej nie powinniśmy wyrzucać na tereny wokół miasta, na tereny zielone, bo niestety taki proceder też występuje.
1: Straż Miejska w Łodzi posiada 26 fotopułapek, które są montowane w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do zaśmiecenia terenu. Tam, gdzie tworzą się tak zwane dzikie wysypiska. Oczywiście fotopułapka jest montowana, jeśli ta infrastruktura wokół miejsca, które jest zaśmiecane, temu sprzyja. A więc są na przykład drzewa, gdzie można swobodnie taką fotopułapkę zamontować, tak aby nie była ona widoczna dla osób, które te śmieci podrzucają. Taka fotopułapka w ciągu okresu, kiedy jest zawieszona, wykonuje bardzo dużo zdjęć, to jest nawet kilka tysięcy zdjęć. Później te zdjęcia są przeglądane i jeżeli funkcjonariusz ujawni osobę, która zaśmieca teren, to wówczas jest ona wzywana i rozliczana za wykroczenie, które popełniła. I tutaj, jeżeli chodzi o zaśmiecanie miejsca publicznego, to funkcjonariusz może nałożyć mandat na kwotę 500 zł, skierować wniosek do sądu o ukaranie, czy też daną osobę pouczyć. Oczywiście obliguje ją zawsze do tego, aby uprzątnęła zaśmiecony teren.
2: Dane mówią bardzo jasno, że nasze miasto rocznie wydaje około 2-3 miliony na sprzątanie nielegalnych dzikich wysypisk odpadów.
3: Radna Maja Włodarczyk.
2: To jest duża kwota, ale wydaje się być ona jeszcze większa, jak pomyślimy sobie, że te pieniążki pochodzą z naszych podatków, czyli tak właściwie praktycznie bezpośrednio z naszych kieszeni. I wydaje się być jasnym, że taką kwotę 2-3 miliony złotych moglibyśmy w Łodzi zagospodarować znacznie bardziej odpowiedzialnie, chociażby na przykład w taki sposób jak budowanie nowych parków czy jakichś tam drobnych miejskich inwestycji, albo przekazać szkołom, dla których często takie 2-3 miliony mogą naprawdę dużo zmienić i dużo pomóc. Powinniśmy również być odpowiedzialnymi mieszkańcami i reagować, jak takie dzikie wysypiska śmieci widzimy, ponieważ istnieją drogi na to, żeby taką reakcję podjąć. Są one dwie najprostsze. Jedna to jest taka, że takie dzikie wysypisko można zgłosić do nas, do radnych. My mamy środki na to, żeby takie wysypisko w sposób szybki usprzątnąć. To też bardzo pomaga służbom, ponieważ oni też czasami po prostu nie wiedzą, że taka sytuacja ma miejsce. Gdzieś tam dzięki naszym interwencjom mogą szybko zadziałać. Ale również na naszej stronie Urzędu Miasta Łodzi jest formularz kontaktowy, w którym w sposób bardzo łatwy i bardzo szybki możemy po prostu zgłosić, że taka sytuacja ma miejsce i to też na pewno usprawni i przyspieszy sprzątnięcie takiego dzikiego składowiska odpadów.
0: Niestety, jak to często bywa w przypadku taryfikatorów, w Polsce te kary są śmiesznie niskie i one zazwyczaj wynoszą w granicach 500 zł, a też bądźmy szczerzy, to nie jest łatwo znaleźć kogoś takiego, namierzyć, bo to często jest sprawdzane całe śledztwo, weryfikowane przez strażników papierki, czy nie znajduje się jakaś faktura. Rzeczywiście udaje się złapać takie osoby, ale bądźmy szczerzy, to jest duże zaangażowanie czasu, pracy, energii i finalnie ktoś dostaje mandat, który w dzisiejszych czasach nie jest za bardzo odstraszający. Te mandaty przy oczywiście tych większych śmieceniach, gdzie to jest już zjawisko wręcz niszczenia przyrody, są wyższe, ale to też są zawsze trudne sprawy do prowadzenia, dlatego nie warto przede wszystkim kombinować, może nie tyle z powodu tych kar, bo one nie są niestety zbyt groźne, ale przede wszystkim dlatego, że to jest nieopłacalne, bo te śmieci można po prostu bezpłatnie oddać, nic nie ryzykując. Wystarczy podjechać autem na jeden z wskazanych 4 adresów i każdy może bezpłatnie rozwiązać swój problem.
4: Ja też tylko dodam, że my jako miasto i Straż Miejska od kilku lat systematycznie wyposażamy Straż Miejską w nowe fotopułapki. Te fotopułapki przenoszą efekt, ponieważ one po prostu odstraszają. Jeżeli ktoś ją zauważy, to tych śmieci nie wyrzuci. Natomiast też bardzo często, dzięki fotopułapkom głównie, właśnie udaje się uchwycić sprawcę, czy to jest rejestracja samochodu. Najczęściej po rejestracji samochodów dochodzimy do tego, kto te śmieci wyrzucił, ale często jest też tak, że po prostu jak ktoś zobaczy taką kamerę czy taką fotopułapkę na drzewie, to już z tego rezygnuje. Ale niestety wszystkie nasze skwery, parki, szczególnie te parki na uboczach, to każdy z nas widzi chyba sterty opon. To jest ewidentnie, ktoś po prostu przywozi, nie chce mu się utylizować, za to też są koszty. Więc po prostu zbiera od ludzi opony i przywozi i wyrzuca w jedno miejsce. A każdy mieszkaniec, dla mnie to jest akurat kluczowe te opony, bo jak nawet galante sprzątanie w tym roku było, to znowu na skwerze, który jest, można powiedzieć, schowany,

0: Gdzie przebywają mieszkańcy, było chyba 8 opon. Zawieść opony, wsadzić do bagażnika i zawieść na przodzie jest po problemie. A opona nie rozkłada się tak szybko, jakbyśmy chcieli. Poza tym już nie mówiąc, jak szkodliwa jest jej skład dla środowiska. Więc staramy się, jak możemy, z tym walczyć. I też widzicie, zresztą Straż Miejska komunikuje te sukcesy zarówno przez social media, jak i przez swoje strony internetowe, że udało się kolejne osoby złapać. Ale to wszystko nadal jest mental ludzki. Po prostu. No jeżeli ktoś ma problem z tym, żeby spakować worek, śmiecić meble do busa i wywieźć na przok, no to nawet nasze akcje nie pomogą, ale staramy się przekonywać, bo każda osoba kolejna przekonana przed tym, jak zrobi teraz remont na wiosnę, zawiezie je do przoku, to jest po prostu czystsza okolica, no i też przok odzyska po prostu coś z tego, co będzie mógł.
1: Strażnicy, kiedy realizują taką interwencję dotyczącą podrzucenia śmieci, starają się ustalić chociażby świadków takiego zdarzenia, okolicznych mieszkańców, no bo często oczywiście jest tak, że te śmieci pochodzą z jakichś okolicznych mieszkańców, wcale nie są przywożone z daleka, ale też starają się oczywiście przejrzeć te wyrzucone rzeczy tak, aby ewentualnie natrafić na jakiś ślad z tego, do kogo one mogą pochodzić. Kilka takich sytuacji było, że faktycznie udało się dotrzeć do właścicieli danych śmieci, nałożyć na niego chociażby właśnie mandat karny.
2: O szczegóły pytał Grzegorz Mich.

SK Łódź.

0: autopromocja.
1: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powróci.
3: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
1: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
3: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
1: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
3: Tylko z Radiem SK.
0: Autopromocja.

0: SK Łódź.
1: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje

Żeby te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy. Piżu, Terry, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.